0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: nadzieję, że po wczorajszym zaśmieniu już wszystkich odećmiło. Jest takie słowo? Bo nas tak. Słoneczna Brygada już nie śpi. Mówimy wam dzień dobry. Iwona
1: dzień
0: Barańska,
1: dobry.
0: Piotr Jagin, Tomek Zurkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwszy o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje o 6.00.

0: Czwartek, 13 sierpnia w kalendarzu, na zegarach punktualnie 6, a my zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Iga Świątek w finale turnieju w Toronto. Jest szansa na pierwszy triumf w tym sezonie. Zaćmienie słońca w Polsce. Tłumy obserwatorów od morza po Tatry. Prawie 700 odwołanych lotów. Etna wciąż paraliżuje lotnisko w Katanii. Świetne wieści z Toronto. Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną i jest w finale turnieju. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. To nie jest łatwy sezon. Prawdopodobnie mój najtrudniejszy w życiu na korcie, mówiła Świątek po meczu. Już wiadomo, że w kolejnym notowaniu rankingu WTA 8 obecnie Polka awansuje o jedną lokatę, a jeśli zdobędzie pierwszy w tym roku tytuł, będzie nawet piąta. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wszystko wyglądało?
2: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
3: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
4: No, nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
5: Fascynuje nas tajemnica wszechświata. Niezbadany wszechświat.
1: Mówili warszawiacy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. Ale nie tylko tam. Tłumy obserwatorów były też nad morzem i w Tatrach. Najkorzystniejsze warunki do obserwacji były w zachodniej i północnej części kraju. Maksymalna faza wyniosła 88% w Kotlinie Kłodzkiej. Najmniej efektownie było w Bieszczadach, gdzie przed zachodem obserwatorzy zobaczyli 42% zasłoniętej tarczy słonecznej. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie całkowicie zamknięte do jutra do godziny 2 w nocy. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Od 8 sierpnia odwołano tam już prawie 700 lotów, a problemy dotknęły około 100 tysięcy pasażerów. Tysiące turystów próbują opuścić Sycylię pociągami i promami. Część korzysta z lotniska w Palermo. Władze portu apelują, by pasażerowie kontaktowali się bezpośrednio z przewoźnikami.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Złote przeboje w drodze.
0: Gdyby droga na wakacje prowadziła was trasą S8 w poprzek Warszawy, to pamiętajcie, że po obu stronach Wisły drogowcy wzięli się za frezowanie asfaltu i mamy utrudnienia.
7: A teraz ruszamy nad morze. Na północ od Szczecinka trwa budowa drogi ekspresowej S11. Jeśli będziecie tamtędy jechali do Mielna albo do Kołobrzegu, to traficie na ograniczenia prędkości i utrudnienia w ruchu.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
8: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
6: Pogoda.
1: Bardzo przyjemny dzień przed nami. Wszędzie dużo słońca, ciepło, ale bez upału. Na termometrach od 21 stopni w Lublinie, 23 w Warszawie, 24 we Wrocławiu i Krakowie, do 26 stopni wzdłuż zachodniej granicy.
6: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
8: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
6: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: Dzień dobry, to my. Słoneczna Brygada po 6:00 wygnamy z wioski Manikuta odpowiednio wcześnie, żeby się nie zagnieździło, czyli będziemy świętować dzień leworęczny.
7: No i po 6:00 sprawdzimy także, czy zgubiliście coś na wakacjach, no i może pomożemy wam to znaleźć. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. Dzisiaj mamy czwartek, piątek, już nie wiadomo, no, co to za dzień. 3 minuty po 6:00 w każdym razie i gra dla nas Michael Jackson. Dzień dobry.

0: radiu. Są te przeboje artysta, który miał w życiu taki czas, że trochę mniej wychodził z domu i upodobnił się do Demisa Roussosa, miał luźne szaty i nic pod spodem, zazdrościmy. W ogóle Robbie Williams wybiera się do Polski, prawda?
1: Prawda.
0: A Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry w czwartek, mamy dzisiaj 13 dzień sierpnia, no i czas zajrzeć do kalendarza.
2: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Mhm. Leworęczni stanowią około 15% całej ludności na świecie, a są to między innymi Barack Obama, Angelina Jolie czy Tom Cruise, a leworęczni Polacy to między innymi Joanna Brodzik czy Jerzy Pil.
1: A czy wśród Państwa słuchaczy kochanych są leworęczni? No dajcie znać. 22:44:30 zaczynamy apel poranny w czwartkowy poranek, no i gramy na to jak na lata M People już teraz 12 minut po 6:00.

0: cudownie. Felicita w Radiu Złote Przeboje, Romina Power i Albano. To nietypowe dla Włocha imię Albano. Ojciec nadał mu, bo walczył w czasie II wojny światowej w Albanii, właśnie gdy mały Albano przyszedł na świat, późniejsza gwiazda włoskiej piosenki.
1: Dzień dobry, a dzień za kilka chwil artystka obdarzona nie tylko wspaniałym głosem, ale także olbrzymim talentem do kręgli oraz kart. I podobno wszystkich ogrywała w pokera i nie tylko. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje w czwartkowy poranek. Już za kilka chwil zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotuł.

0: To jest zdecydowanie przebój z kategorii otwieracz, czyli taki, którym DJ-e na całym świecie otwierają po tańcówki i zawsze się sprawdza. Celebration Kool & The Gang w radiu Złote Przeboje, a tymczasem sprawdźmy w dniu leworęcznych, czy leworęczni już nie śpią. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, Agnieszka z tej strony. Jestem leworęczna, mam 55 lat. Były takie czasy, kiedy w szkole nie pozwalali lewą ręką pisać i nauczyłam się pisać prawą ręką.
0: Jesteśmy pod wrażeniem. Ktoś jeszcze?
2: No, ja mam w domu aż dwoje leworęcznych. I mój mąż, i moja córka są leworęcznymi, więc dzisiaj dla nich najserdeczniejsze życzonka. Pozdrawiam całe radyjko wspaniałe.
3: Kłaniamy się nisko i ściskamy lewicę.
0: O, 22, tak, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na apel poranna. My gramy dalej, gramy na to jak na lato. Już teraz u nas Marek Grechuta, Wiosna HTT. 28 minut zostało do 7.
4: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palce.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Nie uwierzycie, ale Natalia Imbruglia swoją artystyczną karierę rozpoczynała od aktorstwa. Oh. Zagrała m.in. u boku Rowana Atkinsona i Johna Malkowicza w filmie Johnny English, który opowiadał historię, no, takiego lekko fajtłapowego agenta brytyjskiego wywiadu. Tor Natalii Imbruglia, gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, 21 minut przed siódmą.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek, a jeśli wciąż pamiętacie tamten świat, świat 80. lat, w którym każdy chciał jak Limal być, każdy słuchał Human League, to właśnie za chwilę posłuchamy Human League w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: Cii, to nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.

0: Dzwońcie.
1: Dzisiaj w kąciku mamy lato, dzwońcie. Chcemy sprawdzić, czy zgubiliście coś na wakacjach i może nawet pomożemy to coś znaleźć. Ja na przykład kiedyś zgubiłem orientację w terenie i to na helu, żeby było śmieszniej.
2: Ale można też zgubić walizkę, tak, telefon, tak, ale też cierpliwość.
1: No, można też zgubić rozsądek i godność osobistą.
2: Też
1: zdarza się na wakacjach. A państwo, tak, słuchacze kochani, czy zgubiliście coś na wakacjach? To może pomożemy to coś znaleźć. Mhm. 22 4 4 30, a także adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Zapraszamy do telefonu. Zapraszamy do maila. Za najciekawszy przypadek obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. No to jeszcze raz, czy zgubiliście coś na wakacjach? 22 4 4 i 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: co dźwięki od samego rana, od Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 4 minuty będzie 7:00, to zaćmienie. Co to tak wszyscy o nim mówią, to kiedy będzie?
1: To wczoraj było.
0: A było, przegapiłem. Zaćmiło mnie, przepraszam.
1: Wrócimy za chwilę do tego niezwykłego zjawiska. Jak to wszystko wyglądało, opowiedzą obserwatorzy w wiadomościach o 7:00. Tomek, posłuchaj, co cię ominęło.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: Czwartek, 13 sierpnia, na zegarach punktualnie 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
17: Gigantyczny wyciek danych Polaków. Rząd apeluje, zastrzeż swój PESEL. Niezwykłe widowisko na niebie. Polacy podziwiali zaćmienie słońca. Nowy okręt dla polskiej marynarki wojennej ORP Wicher został ochrzczony. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. To po jednym z największych wycieków danych w historii kraju. W niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem M-Obywatela.
18: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
17: Minister zapewnia, że w związku z wyciekiem danych wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Pogoda dopisała, a widok był nieziemski. Wieczorem księżyc zasłonił tarczę słońca w Polsce w ponad 80%. W wielu miastach odbyły się wspólne obserwacje tego zjawiska. Na przykład w Warszawie na dachu Centrum Nauki Kopernik.
19: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
20: No taka pomarańczowa kropka, na którą zachodzi lekko taki czarny element, tak, księżyca. Bardzo ładnie wszystko widać.
19: Tak jakby ktoś ci przed telewizorem przeszedł, tak,
20: tak
19: wiesz.
20: Tak, dokładnie.
17: Następne zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli zobaczyć za niespełna rok. Nie będzie jednak tak spektakularne, bo księżyc zasłoni tarczę słoneczną jedynie w 40%. W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystko. wszystkie noclegi. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi w serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
1: Kompania, chodź, chodź.
21: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
22: Brawo, udało się.
23: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
17: ORP Wicher zostanie dzisiaj z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
24: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
25: Sport w 30 sekund. Błażej Kulesza, zapraszam. W Toronto jest nie do zatrzymania. Iga Świątek awansowała do finału kanadyjskiego tysięcznika. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę w trzech zaciętych partiach 6-3, 1-6 i 6-3. Tym samym zrewanżowała się rywalce za dwie porażki w tym sezonie. Dla Polki to pierwszy finał od września ubiegłego roku. Nie ma dnia bez medalu na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Po dwóch srebrach brązowy medal na sprinterskim dystansie 110 metrów przez płotki wywalczył Jakub Szymański.
24: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
2: Pogoda.
17: Najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie. 26 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze i w Szczecinie. 25 będzie w Poznaniu, 23 w Warszawie, 22 w Gdańsku. Wszędzie dużo słońca i bez deszczu.
2: Radio Złote Przeboje, 88.4 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
16: Dzień dobry. Po siódmej podpowiemy, jak zabrać złote na wakacje. Po siódmej też przypomnimy, że życie wyszło z wody pod Kielcami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Gra Freddie Mercury. 4 po siódmej.

0: w chmurze komarów na kempingu na Mazurach, a może jednak podczas wspinaczki na szczyt Giewiątu, a może po prostu podczas relaksu na plaży? Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To nasze pytanie do was, od którego zaczyna się zabawa w konkursie.
1: Tak, odpowiedzcie niebanalnie na to pytanie, zagracie o fajną kasę, możecie zgarnąć nawet 1000 złotych polskich. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy, zabierz złote na wakacje. Kolejny finał, kolejny 1000 do zdobycia po długim weekendzie w najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30.

0: najsłynniejszych internetowych muzycznych memów wszechczasów, tak zwany Rick Rolling, a może nawet najsłynniejszy, ale zanim ludzkość wynalazła internet, to ten przebój był numerem jeden w ponad 25 krajach. Never Gonna Give You Up, Rick Astley w radiu Złote Przeboje.
1: A już wkrótce u nas Baim z Beatą Kozidrak na czele, która od wielu lat pasjonuje się urządzaniem i projektowaniem wnętrz. Jakiś czas temu przyznała, że gdyby właśnie nie muzyka, to byłaby architektem wnętrz. Zatem Dorota Szelongowska, polskie piosenki już za chwilę w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: W końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: na reggae. No wychodzi na to, że w tym momencie wszyscy słuchacze Radia Złote Przeboje, Bob Marley na antenie Radia Złote Przeboje w programie porannym, wakacyjnym, czwartkowym, 7:30. Jak wiemy, od kilku dobrych lat życie wyszło z wody pod Kielcami.
1: Tak, to prawda.
0: A teraz mamy kolejne epokowe odkrycie właśnie z tamtych okolic.
2: Najstarsze ślady poruszania się kręgowców na lądzie odkryto w Górach Świętokrzyskich. Mm-hmm. Po analizie okazało się, że pozostawiły je ryby dwudyszne.
3: No, w te wakacje podobne ślady można znaleźć w całej Polsce, tyle że dwudyszne okazały się lody, po dyszce zagałkę. Coco Jumbo, tak wam gramy. 29 minut przed 8.

0: Absolutna rekordzistka Tina Turner. Jej dorobek znalazł się w księdze rekordów Guinnessa, między innymi za najwyższy nakład ze sprzedaży jej koncertów na świecie. Wokalistka w trakcie swojej kariery sprzedała, uważajcie, ponad 200 milionów płyt i otrzymała ponad 70 nagród, w tym 8 statuetek Grammy. Dzień dobry, 22 minuty przed 8.
1: Dzień dobry, to była Tina. Dzisiaj 13 sierpnia. Dzisiaj imieniny obchodzi za to Diana, Hipolit, Helena, Jan, Maksym, Kasjan, Radomiła i Konkordia. Ciekawe, jak daleko w życiu można zalecieć z imieniem Konkordia. Mówimy o imieninach, bo za chwilę u cioci na imieninach zagra szwagier Kolaska w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
7: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
6: Ta, ciebie stać.
7: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
6: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
9: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
10: 3 godziny.
9: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
10: O, serio?
9: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
11: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
9: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: Dzwońcie.
1: Dzisiaj w kąciku mamy lato Dzwońcie. Chcemy sprawdzić, czy zgubiliście coś na wakacjach. Mm-hmm. Może pomożemy wam to znaleźć. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Było takie zapytanie, czy zgubiliście kiedyś coś na wakacjach?
1: No.
2: Tak.
3: Ja kiedyś na wakacjach.

0: Błysławic w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 4:08 szykujcie słoiki, szykujcie worki, siatki, koszyki, co tam macie. Trzeba nałapać ciepła, bo następne dopiero za wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, to masz za jakiś czas.
1: No tak. Ale słuchajcie, no upały wracają, ale będą to prawdopodobnie ostatnie tak ciepłe dni tego lata. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 zł za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunchips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
10: masz. Reklama.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Wybiła godzina 8 w czwartek 13 sierpnia, a my zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
16: Upały wracają, ale na krótko i to mogą być ostatnie upały tego lata. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, złożył wniosek o list żelazny. Iga Świątek w finale wygrała w Toronto zacięty bój ze Spitoliną. Upały wrócą i to już w ten weekend, ale lato powoli zbliża się ku końcowi, co widać także w prognozach. Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
17: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
16: Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego. Były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości chce dzięki temu wrócić do Polski i odpowiadać przed sądem na wolności. Wniosek nadany został w Tyraspolu w Naddniestrzu. Trafił już do warszawskiego sądu okręgowego. Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Za byłym wiceministrem wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. Polska gastronomia bije kolejne rekordy. Jak pisze dziś Rzeczpospolita, po raz pierwszy liczba placówek przekroczyła 100 tysięcy. Najszybciej rośnie segment dostaw jedzenia online i food trucków. Iga Świątek w finale turnieju w Toronto. Polka nad ranem zafundowała kibicom tenisa gigantyczne emocje. Po zaciętym spotkaniu w trzech setach pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. Tym samym zrewanżowała się za przegrany półfinał w Rzymie.
18: Ten tydzień udowodnił mi, że trzeba iść dalej bez względu na to, co się dzieje. Jestem szczęśliwa, że mój zespół mnie wspiera w tych lepszych i gorszych chwilach. Bez nich nie byłoby mnie tutaj.
16: Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. Już wiadomo, że w kolejnym notowaniu rankingu WTA awansuje z 8 lokaty na 7. Jeśli zdobędzie tytuł, będzie nawet 5.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
0: Pogoda.
16: Bardzo przyjemny dzień przed nami. Wszędzie będzie dużo słońca, ciepło, ale bez upału. Na termometrach od 21 stopni w Lublinie, 23 w Warszawie, 24 we Wrocławiu i Krakowie, do 26 wzdłuż zachodniej granicy.
0: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
19: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
21: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
0: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
15: Dzień dobry. Po ósmej u nas niezwykły przypadek odkurzacza z PRL-u. Po ósmej też u nas popłynie robusta na wasze złote usta.
23: Czyli złota kawa Słonecznej Brygady w nagrodę dla was. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. 4 minuty po ósmej. Lubega. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 11 po 8, słuchacie Radia Złote Przeboje, Rod Stewart do nas zagrał. No nie przestają nas zaskakiwać słuchacze Radia Złote Przeboje, dzwonicie i piszecie do porannego programu w różnych sprawach. No i tym razem łączymy się w bólu ze słuchaczem,
1: który napisał, że miał odkurzacz polskiej produkcji jeszcze z lat 80. i po prawie 40 latach odkurzania właśnie się zepsuł.
2: Tylko 40 lat działał, to musiał się trafić jakiś wadliwy egzemplarz. A teraz będzie artystka, która cieszy ludzkość głosem od kilku tysięcy lat. Edyta Górniak, która jest jak Etna. Sami posłuchajcie, jestem kobietą w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Nie do wiary, ale Thomas Anders chciał być taki jak my, no bo marzył o tym, by zostać dziennikarzem muzycznym. Na uniwersytecie w Moguncji studiował germanistykę, dziennikarstwo i muzykologię. Ostatecznie nic nie wyszło z jego planów i zamiast dziennikarzem muzycznym został tylko gwiazdą Eurodance. No chyba jego głos po prostu nie pasował do radia. Dzień dobry, 19 minut po 8.
1: Dzień dobry, jest kilka gitarowych riffów, bez których nie ma muzyki rockowej. Za chwilę jeden z absolutnie top 10, top 5, a może nawet dla niektórych top 3. Sami sprawdźcie, w trakcie słuchania będzie można pograć na wyimaginowanej gitarze przy Radiu Złote Przeboje.

0: programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14:30.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Czyta lektor AI.

0: 49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Dzwońcie.
1: Dzisiaj w kąciku mamy lato, dzwońcie. Sprawdzaliśmy przez cały poranek, co zgubiliście na wakacjach, poza rozsądkiem i godnością osobistą, bo to się zdarza. No i czas na podsumowanie.
2: Mój mąż na wakacjach kiedyś zgubił pierwszą żonę.
3: No ja na wakacjach zgubiłem żonę.
4: Na wakacjach w tramwaju zostawiłam torebkę z dokumentami, pieniędzmi, złotą biżuterią.
5: Jeśli chodzi o zagubioną rzecz na wakacjach, zgubiłem obrączkę. I to było dosłownie 2 miesiące po ślubie.
4: Ja na wakacjach zgubiłam serce.
6: Kiedyś na wakacjach, skacząc do wody z pomostu do jeziora, zgubiłem kąpielówki.
1: Złotą kawę Słonecznej Brygady wysyłamy za ten ostatni telefon, za ten brak kąpielówek.
7: Tak.
1: A do dyskusji porannych z nagrodami wrócimy oczywiście po długim weekendzie w poniedziałek.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Ewelina Fiflinta, Łukasz Zagrobelny z filmu Nie kłam, kochanie, zaśpiewali ten przebój. To była komedia romantyczna, w której zagrał Tomasz Karolak i Piotr Adamczyk, czyli taki nasz nadwiślański duet Matthew McConaughey i Woody Harrelson. Później to chyba nie było już komedii romantycznej bez Karolaka i tak zostało do dzisiaj.
1: Za chwilę u nas formacja, która powstała po rozpadzie Joy Division. Przez pewien czas występowali pod szyldem The No Names, ale najbardziej znani są jako New Order i oni za kilka chwil w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny.
2: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
1: Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert dwóch kultowych zespołów. Na

0: To już w niedzielę po 20. Nie może cię zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Homes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
12: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka. Codziennie jest jedzenie.
1: Reklama.

0: Ależ to jest wspaniały numer. 8 minut przed 9, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje. No i przeczytaliśmy właśnie taki nagłówek, po którym no, nie wiemy, jak dalej żyć. Uwaga, będę cytował. Natychmiast zdejmij magnesy z lodówki, inaczej pożałujesz.
1: Wieszanie magnesów, czyli pamiątek z wakacji na lodówce, może, jak tutaj jest napisane, poważnie zaszkodzić lodówce.
2: Szok.
1: Chodzi o pole magnetyczne zakłócające pracę najnowszych modeli.
2: To jest, mili państwo, dowód na to, że sezon ogórkowy w pełni. Jesteśmy właśnie chyba w środku tego sezonu i wszyscy się zajmują właśnie ostatnimi tematami z listy, jakimi można by się zająć ważnymi. My sobie teraz zagramy zespół o dosyć długiej nazwie. Może się uda, uwaga. Creedence Clearwater Revival.
1: Dobrze.
2: Łatwo nie jest. Creedence Clearwater Revival w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak dalej.

0: się nam nigdy nie znudzą. W radiu Złote Przeboje zagrał zespół Creedence Clearwater Revival, a teraz zaglądamy do naszego Creedence'u, a nie, przepraszam, zaglądamy do studia wiadomości radia Złote Przeboje.
1: No słuchajcie, jeśli macie coś do załatwienia w urzędzie, to nie odkładajcie tego na jutro, bo w wielu instytucjach będzie pusto, pracownicy odbierają dzień wolny.
0: No właśnie.
1: Więcej o tym będzie w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
1: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Mamo, one latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny. Reklama. W kalendarzu czwartek, 13 sierpnia, przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 9:00. Iwona Barańska.
12: Planujesz jutro wizytę w urzędzie? Sprawdź, czy będzie czynny, bo dla wielu to długi sierpniowy weekend. Pieniądze na szkolną wyprawkę czekają, to 300+. Korki i tłumy na szlakach. Tatry szykują się na wielki najazd turystów. Masz do załatwienia ważną urzędową sprawę? Może się okazać, że dziś to ostatni dzień w tym tygodniu, gdy będziesz mógł to zrobić. To dlatego, że 14 sierpnia dla tysięcy pracowników będzie dniem wolnym od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające w tym roku w sobotę święto. Zamknięte będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza, dlatego przed planowaną wizytą warto sprawdzić stronę internetową konkretnej instytucji lub skontaktować się z nią wcześniej. Służby pracują nad ujawnionym wczoraj wyciekiem danych. Cyberprzestępcy wykradli informacje medyczne dotyczące 19 milionów Polaków. Dane pochodziły z serwisu MyDoctor, który obsługuje przychodnie i gabinety lekarskie. W związku z tym incydentem Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, aby osoby, których dane zostały wykradzione, jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Pieniądze na wyprawkę szkolną czekają. ZUS przypomina o składaniu wniosków o 300+. Jeśli rodzice złożą wniosek do końca sierpnia, świadczenie wpłynie na konto we wrześniu, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
13: W całej Polsce takich wniosków złożono ponad 2 185 000 na przeszło 3 200 000 dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już 783 miliony zł.
12: Wnioski można składać online w sumie do końca listopada, ale czym później zostaną złożone, tym później pieniądze wpłyną na konto. Pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Długi weekend sierpniowy to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku. Tłumów spodziewać trzeba się nie tylko na drogach, ale też na szlakach. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej mówi, że pod względem ruchu turystycznego ten weekend może przebić nawet Sylwestra.
14: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
12: A nawet u sąsiada po słowackiej stronie. Wybierając się na Podhale, warto ruszyć jak najwcześniej i uzbroić się w cierpliwość.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Super Puchar UEFA zostaje w Paryżu. Zwycięzcy Ligi Mistrzów, piłkarze PSG pokonali 2-1 zwycięzców Ligi Europy, Aston Villa. Z pucharami już w eliminacjach żegna się za to GKS Katowice, który w 2 meczu Ligi Konferencji okazał się słabszy od HPL-u Tel Awiw. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu w finale turnieju w Toronto. Pojedynek odbędzie się już po północy polskiego czasu. Dokładna godzina jest jednak zależna od tego, ile potrwa wcześniejsze spotkanie deblistek.
15: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
15: Pogoda.
12: Najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie. 26 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze i Szczecinie. 25 będzie w Poznaniu, 23 w Warszawie, 22 w Gdańsku. Wszędzie dużo słońca i bez deszczu. Jutro nieco cieplej, a w weekend upał.
15: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
17: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
15: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
11: Polska podzieliła się na tych, którym w pracy oddają dzień wolny za 15 sierpnia jutro i na tych, którym oddają za tydzień w piątek.
18: No czyli krótko mówiąc, 2 długie weekendy przed nami, a my cały czas gramy na to jak na lato. To jest Radio Złote Przeboje i już teraz na naszej antenie Kult, gdy nie ma dzieci, 4 minuty po 9.

0: 80. nakładał tak dużo pudru, tak dużo makijażu na twarz, że podobno jego głowa ważyła więcej niż reszta ciała. Boy George, o nim mowa. To on śpiewa razem z Culture Club w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 11 po 9.
1: A teraz w Radiu Złote Przeboje czas na artystkę, która to przygodę ze sceną rozpoczęła w latach 80. i grała wówczas na perkusji w zespole Briana Ferrego. Z autorskim materiałem zadebiutowała z kolei w 92 roku, a my zagramy piosenkę, która pojawiła się na jej drugim krążku w roku 94. Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Tak wam gramy. Gramy na to jak na lato, dokładnie 11 minut po 9.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje. Nowy pasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
5: Stokrotka.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
10: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.

0: Halo, tu Wiedeń, Wiena Calling, śpiewa Falco w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a też wzywa nas plaża Wawer w Warszawie. To tam spędzamy każdy weekend sierpnia, no bo tam przez całe wakacje zapraszamy was na koncerty wspaniałych polskich gwiazd. Na plaży romantycznej zagrał już zespół Demono, zagrała Ira. A jeszcze do końca lata będzie można posłuchać m.in. niezapomnianych przebojów Majki Jeżowskiej. No a już w najbliższy weekend plażową scenę opanują dwa zespoły. Zespół Papa D oraz Just Five.
1: Zapraszam was bardzo, bardzo gorąco. 16 sierpnia plaża romantyczna Wawer o godzinie 20:30. Bartek Wrona razem z zespołem Just Five. Także musicie tego dnia być razem z nami.
0: Wielki muzyczny powrót do lat 80. i 90. Już w najbliższy weekend na plaży Wawer, a wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Sierpniowe weekendy tylko z Radiem Złote Przeboje na plaży Wawer. Właśnie nie może was tam zabraknąć, a my wracamy do złotych, gorących, wakacyjnych przebojów. DJ Bobo już teraz u nas gra. There's a party.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Iwobuk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.

0: Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje w ten czwartkowy poranek. Ja nigdy nie byłem na koncercie zespołu Pet Shop Boys, ale znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo.
1: Aha. Oj tak, ja też znam tego człowieka, o którym mówisz. Pożegnajmy się na razie, bo już zbliża się długi weekend.
0: Opowiesz, co się znaczy,
2: dla kogo długi weekend nie wystarczy.
1: Nie mamy czasu tyle. Dla kogo długi weekend, dlatego długi weekend. Ja będę tutaj jutro o poranku.
0: A ja będę słuchał.
1: I ten poranek skończy się o 13, tak więc zapraszam serdecznie. A na razie Słoneczna Brygada macha do was i się uśmiecha. Iwona Barańska,
2: Piotr
1: Jachim, Tomek Dorkiewicz. Za to na fotelu przy mikrofonie zasiada już ona, Gosia Kościelniak.
2: I nawet już zasiadła. A gdy ten poranek jutrzejszy się skończy i Florek już pomacha wszystkim, to ja przejmę stery jutro o godzinie 13. Tak sobie to wymyśliliśmy w tym roku. A teraz Wanda i Banda. Nie będę wiecie kim. Gosia Kościelniak, ja będę sobą. Zapraszam. Dzień dobry.

0: Za 5 minut będzie godzina 10, a to znaczy, że dokładnie za 5 minut tylko sprawdzone najnowsze wiadomości w radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Sprawdzimy prognozę pogody, a dzisiaj pięknie, spokojnie, słonecznie, sierpniowo. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor. Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: do soboty mleko wybasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: W tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Rodzice, w trybie zakupowym zbliża się rok szkolny. Wiemy, z kim Iga Świątek zagra w finale turnieju w Toronto. Marcin Krzemiński. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
3: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać 3. pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
4: Chcemy dobudować 3. pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
3: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa-Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
2: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry. Od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
5: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
6: Czyli
5: władz Naddniestrza. Możemy oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
2: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
7: Wszystko to jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
8: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie.
9: Myślę, że tak może w tysiącu się zamknie. Kniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
2: Może pomóc rządowy program 300+, czyli Dobry Start. To 300 zł dla każdego ucznia. Aby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Sport. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Start finału singla w Toronto zaplanowano na północ polskiego czasu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Pogoda.
1: Dzisiaj bezchmurne niebo na zachodzie, a w pozostałych regionach małe albo umiarkowane zachmurzenie. I mamy od 19 stopni nad morzem i na północnym wschodzie, 25 stopni na południu, a we Wrocławiu i okolicach do 27 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Dzień dobry, witamy już oficjalnie przed południe, czwartkowe, 4 minuty po godzinie 10, Gosia Kościelniak. Będę z Wami z przyjemnością, jak zawsze, do godziny 14, dzisiaj potem Jerzy Telesiński. No to gramy! Gramy na to jak na lato.

Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, i to był rok 82, a teraz 3 lata później pojawiła się ona. Nikomu nieznana, wrażliwa, nieśmiała dziewczyna z Lublina, której było wówczas daleko do wizerunku gwiazdy rocka, w skórze i w okularach przeciwsłonecznych z późniejszej dekady. No ale swoim talentem już wtedy przyciągała uwagę. Od samego początku, u progu lat 80. nawiązała współpracę z Romualdem Lipką, autorem jej pierwszych, absolutnie ponadczasowych szlagierów, takich jak Blues Blues, W niebie same dziury. 11 minut po godzinie 10, Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato i Urszula.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
3: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
2: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Reklama.

Aretha Franklin, George Michael. Jesteś jedna na milion, za chwilkę będzie śpiewać wokalista Boson. No i skoro mowa o milionie, to przy okazji namawiam na 1000 złotych. Zabierz złote na wakacje, nawet 1000 złotych właśnie. To nasza wakacyjna zabawa co poniedziałek na antenie Radia Złote Przeboje. Zadamy śmiałkowi 3 pytania i za dobre odpowiedzi macie 1000 złotych na letnie wydatki i przyjemności. Dołączać można cały czas przez stronę złoteprzeboje.pl, bo wciąż otwarta oczywiście. No a teraz gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Media Expert.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Media Expert, taniej masz.
15: Au!
16: Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
20: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
19: Już od 400 zł studiuj.
20: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
19: Ekonomię i logistykę.
20: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
19: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
20: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
19: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

nikt nie mógł przewidzieć, co się stanie w następstwie koncertu grupy Opus w austriackim Oberwart. Zespół właśnie świętował wtedy 11-lecie istnienia, w związku z tym pojawił się pomysł napisania piosenki, którą fani mogliby zaśpiewać razem z nimi. Utwór nagrywano w dwóch podejściach, jak wiemy, bo okazało się, że przygotowano za krótką taśmę nagraniową. No i pod koniec występu konieczne było ponowne wykonanie piosenki, tak żeby nagrać całość, włącznie oczywiście z reakcją zebranego na koncercie 5-tysięcznego tłumu fanów, który na zawołanie musiał znów odegrać swój entuzjazm, ale to się udało bardzo dobrze i uzyskana w rezultacie niezwykła jakość zrealizowanego na żywo nagrania zaskoczyła cały ówczesny świat pop. Jak się okazało, publika doceniła to nagranie. No i był sukces w Austrii, Holandii, Niemczech, Francji, Skandynawii, we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii. 20 razy numer 1 w Europie, ale też i w Stanach, w Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, wszędzie sukces.

0: dinero. Nie mam pieniędzy. Radio Złote Przeboje na Tengo Rinero. Rok 1984, ale już się tańczyło na dyskotekach szkolnych, akurat w moim wypadku w podstawówce, do tego wielkiego przeboju. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: formy oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
2: 3 godziny.
1: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
2: O, serio?
1: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
3: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
1: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
6: Za chwilę wrócimy do gigantycznego wycieku danych. Potem pogoda na weekend będzie gorąca i gorące wybory uzupełniające na Wyspach Brytyjskich. Startuje m.in. Kosmita. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
6: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy. Są dane o inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, porównując rok do roku, o równe 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
8: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
6: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tak ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze. Za godzinę powinni wylądować na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha Poznań ruszyli w drogę na mecz rewanżowy z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mieli tam dotrzeć już wczoraj, ale plany pokrzyżowała mgła. Mecz o 19:30. Dziś też rewanże rozegrają w europejskich pucharach Raków, Górnik i Jagiellonia. Wczoraj, mimo wygranej z Ligą Konferencji, pożegnali się piłkarze GKS-u Katowice. W dwumeczu lepszy był HPL Tel Awiw. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej Reform UK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton-on-Sea odbędą się dziś wybory uzupełniające do Izby Gmin. Tomasz Orchowski.
9: Głosowanie to skutek zrzeczenia się przez Farage'a mandatu. Lider Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darowiznę, jaką Farage przyjął przed wyborami. Mieszkający w Tajlandii kryptowalutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton-on-Sea. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Farage'a inaczej niż między innymi hrabia Beanface.
6: Kosmita z kubłem na śmieci na głowie może liczyć według sondaży nawet na 20% głosów.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Car League Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
10: Pogoda.
5: Dzisiaj na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze małe albo umiarkowane zachmurzenie i mamy od około 20 stopni nad morzem. Na Suwalszczyźnie i Podhalu około 23-4, w stolicy do 27 na zachodzie i wiatr słaby.
11: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Car League Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
5: Dzień dobry, witamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego. 4 minuty po godzinie 11:00, Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Teraz pożyczmy sobie czegoś słodkiego i miłego.

Quit playing games with my heart. Przestań się bawić moim sercem, śpiewali panowie z Backstreet Boys. 12 minut po godzinie 11, słuchajcie radia Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. A przed nami jedna z najbardziej relaksujących piosenek. Wiele osób tak to odbiera, ja również. Cudowne, delikatne brzmienia, które tak potrafią rozkołysać w środku dnia, albo rano, albo wieczorem. I teraz właśnie o tej porze dla nas zaśpiewa Colby Colette, która zadebiutowała tym albumem pod tytułem Coco. To był rok 2007. Później nagrała jeszcze z Jasonem Mrazem popularny duet Lucky. Też taki słodziutki. Przyniósł on nagrodę Grammy. Ale teraz Colby Colette solo? To troszkę się pokołyszmy. Radio Złote Przeboje.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to, jak

jest brzmienie Aha, Hunting High and Low. 10-ścieżkowa kolekcja piosenek wielkich przebojów, w sumie o dorastaniu. Jeden z najlepszych synthpopowych albumów lat 80., jeden z najbardziej udanych debiutów w muzycznej historii. Zespół Aha, no moim zdaniem to jest największy wkład Norwegii, nie tylko w muzykę, ale w ogóle w kulturę. Jeśli ktoś szuka takich charakterystycznych brzmień tamtych lat, to właśnie płyta Hunting High and Low uchwyciła to, co było najważniejsze do uchwycenia w popowej muzyce lat 80. Myślę, że się ze mną zgodzicie. German Jackson i Pia Zadora teraz przed nami. To też lata 80., ale zupełnie inny kierunek świata, skąd te brzmienia pochodzą. 11:29. Radio Złote Przyboje. Gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Media Expert.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
14: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

robi na mnie wrażenie, więc Don't Impress Me, Maciej, Shania Twain po gali w czerwcu, na której się pojawiła, wielu fanów komentowało odmieniony wygląd artystki. Pojawiły się głosy zaskoczenia, niedowierzania. Niektórzy wyrażali rozczarowanie, że Shania Twain nie przypomina już dawnej siebie. Inni natomiast chwalili jej nowy wizerunek, podkreślając, że mimo zmian prezentuje się super efektownie, wygląda inaczej i to niestety nie jest komplement. Była naturalną pięknością, teraz w ogóle jej nie poznaje, piszą internauci. Inni dodają, kto to jest, w ogóle nie przypomina siebie. Jednocześnie wielu fanów wyrażało uznanie dla Shanae, twierdząc, że w ogóle się nie starzeje i wygląda przepięknie. Czyli nic nowego pod słońcem, każdy ma swoje zdanie, a jeśli chodzi o Shanae, przede wszystkim ma przepiękny głos. Radio Złote Przeboje.

0: Formacja Nieżywych Schabów, Wielki Przebój z 98 roku, a teraz już przygotowujemy się do przejścia w południe, a właściwie po południe czwartkowe za 2 minuty 12 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
9: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Inflacja w lipcu podskoczyła, są dane GUS-u. Morze czy góry? Już niekoniecznie. Na wakacyjne wyjazdy szukamy miejsc nieoczywistych. Miriam Lipińska. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
10: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
9: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem i to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług i nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
11: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
9: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
12: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. plus ponad 20 tysięcy złotych kary.
9: Polak został skazany za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. I na koniec zmieniamy temat. Na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o Pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy, wymienia Kamil Szabłowski.
13: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
9: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
0: Dziś spokojna aura, ciepły, ale nieupalny dzień, bez kropli deszczu i z dużą ilością słońca. 21-22 stopnie na północnym wschodzie, do 24-25 w głębi kraju, najcieplej 27 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego.
3: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Weekend zapowiada się naprawdę pięknie. Jak już pewnie też słyszeliście, być może będzie to ostatni taki gorący w sierpniu, a może w ogóle w tym roku? No, zobaczymy. Wykorzystajmy każdą chwilę.
14: Radio Złote Przeboje.
0: Zbliża się koncert grupy OMD w Warszawie, na który to koncert mamy zaproszenia. To znaczy nie mamy ich dla Was. Wy już macie te zaproszenia w dłoniach, bo rozdawaliśmy je przez długi czas w Radiu Złote Przeboje i na ten koncert się wspólnie wybierzemy. To już 24, to już mówiłam, sierpnia. Gosia Kościelniak, zapraszam. 4 minuty po 12 wchodzimy sobie spokojnie. Czwartkowe popołudnie.

Lipnicka od tylu lat brzmiąca jej ta piosenka niezwykle ulotnie, pięknie i optymistycznie. Anita mówiła w wywiadach, że bardzo dokładnie pamięta proces powstawania tej piosenki, pamięta dlaczego ją napisała. Chwilę wcześniej rozstała się z zespołem Various Funks. Oho, to było głośne rozstanie. I zaczęła iść solową ścieżką i to był moment, w którym chciała zasmakować niezależność. Przyjąć pełną odpowiedzialność za to, co się z nią dzieje zawodowo, bo będąc w zespole Various Funks doświadczyła przyspieszonej lekcji dorosłego życia i wszystkiego tego, co wiąże się z pojęciem sławy. Ta piosenka była idealna na taki nowy początek. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. We'll be right back.

0: już wiecie, to nie będzie jeden zespół w tę niedzielę. To będą dwa zespoły. Gramy na to jak na lato dla Was i nie tylko w radiu, w weekendy, bo spotykamy się z Wami także na żywo. I w ten weekend będziemy na Was czekać na plaży. Na jednej z najpiękniejszych plaż i najpiękniejszej w okolicach Warszawy. Na plaży romantycznej w niedzielę wieczorem 16 sierpnia dwa zespoły. Weekend wyjątkowy, bo Just Five i Papa D razem będziemy się bawić przy znanych nam tak doskonale przebojach i będziemy przy nich na pewno tańczyć. W strefie Radia Złote Przeboje spotkacie naszych wysłanników. Tym razem to będzie Wojtek Babiarczyk i oczywiście nasza Zuzia kochana. Wulkan energii, będą prezenty, będą zabawy, zanim koncert się zacznie. No a teraz zaproszenie bezpośrednio od Bartka.
1: Zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco 16 sierpnia, plaża romantyczna Wawer o godzinie 20:30. Bartek Wrona razem z zespołem Just Five, także musicie tego dnia być razem z nami.

0: laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

Za 12 minut będzie godzina 13. Teraz wyobraźmy sobie, że na uniwersytecie w Hull z radiowęzła dobiega taki komunikat. Jeśli Tracy Thorn jest w pobliżu, to czy mogłaby podejść i spotkać się ze mną w recepcji? Nadawcą tej wiadomości jest Ben Watch, świeżo upieczony student anglistyki i teatru. Nie zna Tracy, ale wie o niej już całkiem sporo. Że jest na pierwszym roku anglistyki, że śpiewa w lokalnym zespole, że wydaje muzykę w tej samej małej wytwórni, co on. Tracy przychodzi na to spotkanie i to jest właśnie początek wieloletniej przyjaźni, partnerstwa artystycznego, no a później także małżeństwa. Duet przyjmuje nazwę ściągniętą z hasła reklamowego okolicznego sklepu z meblami Everything But The Girl. To ci historia. Radio Złote Przeboje.

0: to Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 13 ze 4 minuty 13. Najważniejszej wiadomości posłuchajmy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a jest istotne.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do biedy.

0: Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Reklama. Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
8: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Od jutra wracają upały. Są pierwsze ostrzeżenia. Miriam Lipińska. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż, nie trafiły też do Darknetu.
9: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
8: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOP-ie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. Na szczęście to tylko ćwiczenia Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
10: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić. Wie Państwo, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOP-a, ale tu jakaś katastrofa jest.
11: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
8: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza. Dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu, a adwokat Paweł Mateja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do winy, a sprawa jest niewielkiej wagi.
12: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
8: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorąco jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Termometry mogą tam pokazać jutro 31 stopni. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez Enelmed wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
13: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwodnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
8: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn. W sumie, czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Pogoda.
7: Dzisiaj bezchmurne niebo na zachodzie, a w pozostałych regionach małe albo umiarkowane zachmurzenie. I mamy od 19 stopni nad morzem i na północnym wschodzie, 25 stopni na południu, a we Wrocławiu i okolicach do 27 stopni.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: No to teraz może zamiast espresso albo szklaneczki kawy, może po prostu napijmy się wspólnie wody pysznej, najczystszej, słuchając Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelnie, zapraszam na kolejną godzinę, 4 minuty po 13.
16: Radio Złote Przeboje.
7: Gramy na to jak na lato, Billy Joel.

Beata Kozidrek opowiadała, że adepci sztuki wokalnej, którzy uczą się śpiewać do dzisiaj, sięgają po Białą Armię, która przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, i uczą się na podstawie tych piosenek i tego, co się tam dzieje wokalnie, interpretacji. No, powiem szczerze, to jest nierówna walka, to jest niezwykle trudna piosenka do zaśpiewania. Od młodych ludzi, mówiła Beata Kozidrak, dowiedziałam się, że jest dla nich w pewnym sensie ten utwór podręcznikiem. To miłe i bardzo się cieszę, że debiutanci upodobali sobie właśnie tę piosenkę, bo rzeczywiście wokalnie nie była łatwa. Mistrzyni zaśpiewała to genialnie. Sugababes w Radiu Złote Przeboje, 13:12.

0: już w niedzielę po 20. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Autopromocja.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest!
18: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

20.30, Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato i troszeczkę smuteczku pięknego też w lecie się przydaje. Sadness Part 1. Ten wielki przebój został wydany jako singiel w październiku 1990 roku. Michael Cretu chciał pozostać anonimowy i życzył sobie, żeby singiel nie był promowany, bo uważał, że dla odbiorców nie jest ważne, kto jest producentem. Chciał, żeby ewentualnie kupili ten singiel ze względu na samą muzykę. Wytwórnia promowała więc piosenkę tylko za pomocą odtwarzania w radiu i w klubach i mimo braku promocji utwór Sadness Part 1 stał się międzynarodowym hitem i dotarł do pierwszego miejsca w Niemczech szybciej niż jakakolwiek wcześniejsza nowa płyta. Do tego jeszcze przed ukończeniem teledysku. Enigma.

0: oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
1: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Homes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas w Baborówku. 14-16 sierpnia Baborówko koło Szamotu.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Reklama.

0: się właściwie nigdy nie kończy ta piosenka, bo to jest niekończąca się historia. I
1: słuchaj,
0: w związku
1: ale
0: z tym...
1: to właśnie jest tak, że ja już jestem taki stary, że ja takie rzeczy, że tam 84 to dobrze pamiętam, a no, gdzie te moje okulary, to nadal ich nie mogę znać. Gdzieś tu w studiu są. Jeśli chodzi o 84 rok, film Niekończąca się opowieść, to moi rodzice zabrali nas do zakładu pracy. 84 rok, PRL. Na film Niekończąca się opowieść, bo tam były jakieś takie kino obwoźne, raz na jakiś czas coś puszczali.
2: Szał.
1: Siedzieliśmy sobie, okazało się, że film jest z napisami. Ja miałem 4 lata, brat miał 5, więc mama usiadła za nami i była lektorem i nam czytała. I będę to pamiętał nawet wtedy, kiedy nie będę już pamiętał, jak się nazywa.
0: Jakie piękne wspomnienie. Niekończąca się historia, niekończące się wspomnienia i tylko największy. I gramy na to jak na lato. Jerzy już się rozkręcił.
1: Rozkręciłeś
0: się
1: i ja w ogóle zostaję w tym 84 roku, bo to wtedy właśnie Cyndi Lauper śpiewała tak.

Jak słychać, gramy na to jak na lato. W Radiu Złote Przeboje, wasze ulubione, największe przeboje lat 80. i 90. wrócą na naszą antenę zaraz po 14, dlatego że mamy ważne wiadomości. W wiadomościach o 14 spróbujemy ustalić, czy rządowy pakiet paliwowy wróci. Co zapowiada premier, usłyszycie o 14.

0: autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hair

0: Medical elektryczna bańka chińska tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje?
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
13: Mamy czwartek, jest 13 sierpnia. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Zapowiadał to premier. Kontrola kuratorium po tragicznym wypadku 7-latka w akwaparku. Znamy już miasto gospodarza przyszłorocznej Eurowizji. Miriam Lipińska. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
15: Zgodnie z zapowiedziami i pana premiera, i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
14: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpiecznedane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
16: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
14: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować. Oprócz śledczych, sprawą śmierci 7-latka, który tonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku Fala, zajmuje się też kuratorium oświaty. Jego zdaniem były nieprawidłowości. Kurs organizowała w akwaparku zewnętrzna firma, więc powinien zostać zgłoszony w bazie resortu edukacji narodowej jako wypoczynek, mówi łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski.
17: Nie zostało to uczynione. W związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
14: Kontrolę procedur bezpieczeństwa w akwaparku Fala zleciło też miasto. Akwapark to samorządowa spółka Łodzi. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
18: Pan wiedział o tym?
19: Że jutro są urzędy zamknięte?
18: Nie. A to jest duża uciążliwość?
19: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
20: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
14: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte. Miasto Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Bułgaria po raz pierwszy zorganizuje u siebie to wydarzenie. O status gospodarza rywalizowały 4 miasta, w tym Sofia. Burgas wygrało ze względu na dobrą bazę noclegową i dojazd.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Na zachodzie dzisiaj bezchmurnie, a na pozostałym obszarze tylko niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Suwałkach do 27 od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław. Ho, ho, ho, jacyż to goście do nas wpadną.
21: Paweł Stasiak, zespół Papadę, gorąco zapraszam wszystkich.
22: Bartek Wrona razem z zespołem Just Five, także musicie tego dnia być razem z nami.
13: No to kiedy i gdzie spotkacie tych panów na żywo, za chwilę wam powiem. Jerzy Telesiński, gram wam na to jak na lato.

Jesteś boginią, piszą w internecie fani Jennifer Lopez, która podobno, podkreślam, podobno pozuje w bieliźnie w stylu retro. Nie wiem, jestem żonaty, więc nie oglądam innych pań w bieliźnie, bo sam jestem trochę w tych sprawach retro. Ale jeśli chodzi o Jennifer Lopez, z przyjemnością wam ją zagram.

0: to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
5: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
10: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
9: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
10: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
11: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
12: Reklama.

Słuchajcie, Robert De Niro, Jennifer Aniston, Liza Minnelli, Nicki Minaj to są między innymi te słynne gwiazdy, ci słynni absolwenci szkoły, która była pierwowzorem tej, o której opowiada film Fame, a tytułową piosenkę właśnie wam zagrałem w Radiu Złote Przeboje. Zresztą u nas to w ogóle same sławy, dlatego teraz lata 90. i The Beloved.

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-i-5-0.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
7: Nie zgadzam się.
6: Słucham?
7: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
6: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
7: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Gwiazdy na żywo na scenie Radia Złote Przeboje. Bardzo proszę, już w najbliższą niedzielę. Lata 80. i 90. i ich znamienici reprezentanci. Kto zagra dla was na plaży Wawer w tę niedzielę?
1: Paweł Stasiak, zespół Papadę. Gorąco zapraszam wszystkich 16 sierpnia.
2: Plaża romantyczna Wawer. Bartek Wrona razem z zespołem Just Five. Także musicie tego dnia być razem z nami.
0: Kolejny koncert gwiazd na scenie Radia Złote Przeboje już w tę niedzielę. Zapraszam na plażę Wawer. No a teraz mała rozgrzewka. Miłe panie, gotowe?

0: Przypominam, że grupa Just Five już w najbliższą niedzielę na plaży Wawer na scenie Radia Złote Przeboje, a na naszej antenie już za chwilę wiadomości. Wracają upały. Kiedy i gdzie będzie najupalniej, powiemy za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mega okazje w Media Expert.

0: Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
5: Tu Radio Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Jest 13 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
6: Upały znów w natarciu. Gorąco już od jutra na zachodzie. Zastrzeżcie swój PESEL, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ekolodzy przeciwni większej liczbie busów elektrycznych w Tatrach. Miriam Lipińska. Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
7: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
6: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
8: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
6: Można też zastrzec PESEL w Urzędzie Gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła e-rejestracja. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
9: Potrzebujemy szpitala koordynującego współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
6: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
10: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
6: Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
11: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
6: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. I na koniec wielka ucieczka jeżozwierzy. Pierwszego odłowiła w środę w podwarszawskich Łomiankach Straż Miejska, a są już informacje o dwóch kolejnych, które też wybrały wolność. Jeden był widziany na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wiadomo, że wszystkie uciekły z jednego miejsca. W przypadku napotkania jeżozwierza nie należy go łapać, a zamiast tego zrobić zdjęcie i z dokładną lokalizacją przesłać służbom.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: 20-21 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie, najcieplej na zachodzie, od Szczecina przez Poznań po Wrocław nawet 27 stopni. No i zdecydowanie słonecznie dzisiaj w prawie całej Polsce. 1000 zł dorzucamy Wam z przyjemnością do wakacyjnego budżetu. Chcecie kasę? No i świetnie, za chwilę szczegóły. Zostańcie ze mną, Jerzy Telesiński.

On po prostu nie chciał zrobić przykrości Prince'owi, więc kiedy w 1988 roku Robert Palmer dostał w prezencie od samego Prince'a utwór Last You Always, nagrał go, ale go nie umieścił na płycie. Powiedział wtedy: no musiałem go nagrać, bo nie chciałem go urazić, prawda? Ale tekst wydał mi się okropny. Gram wam na to jak na lato. Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Bardzo fajny tekst.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelat 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: 1000 zł dostajecie w prezencie, pierwsza rzecz, jaką kupujecie, to... A no właśnie. I takiego tysiaka właśnie możecie sobie wygrać w Radiu Złote Przeboje.
1: Wygrywasz tysiaka, 1000 złotych. Na wakacyjne
2: super, wow.
1: Przyjemności, brawo dla ciebie.
0: Już w poniedziałek zabawa Zabierz Złote na wakacje. Jak wygrać 1000 złotych? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. No i koniecznie się zgłaszajcie po kasę.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Uwaga!

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Reklama. Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Już w sobotę pogrzeb Bonnie Tyler. Będzie można w nim uczestniczyć online, a do tego jeszcze właśnie pojawił się apel władz jej rodzinnego miasta, żeby chętni i fani ustawiali się wzdłuż drogi, którą przejedzie w sobotę kondukt żałobny z domu pogrzebowego na cmentarz, no żeby w taki sposób złożyć hołd artystce w jej ostatniej drodze. Dzięki, Bonnie, za wszystkie twoje złote przeboje.

0: From a Rose i Seal w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mieć dobre wiadomości dla kierowców. Rządowy program paliwowy wraca. Od kiedy i ile może to oznaczać oszczędności na litrze paliwa, powiemy o 16:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
7: Autopromocja. Reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Reklama.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartek, 13 sierpnia w kalendarzach, a na naszej antenie.

0: Jedynie teraz wiadomości.
1: Wreszcie jest decyzja rządu w sprawie pakietu CPN. Prokuratura wchodzi do gry w sprawie potężnego wycieku danych Polaków. Co naprawdę dostajemy, zamawiając bubble tea czy kawę, inspektorzy sprawdzili. Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy wraca, ale nie w całości i nie na najbliższy weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Według szefa rządu powinno to przełożyć się na spadek cen benzyny i diesla na stacjach od 90 groszy do złotówki za litr. Obniżony VAT ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych z firmy MyDoctor. Jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzionych danych blisko 19 milionów Polaków nie ma w przestrzeni publicznej. Nie zostały też wystawione na sprzedaż. Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
2: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
1: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Polska może sprzedać Ukrainie część swoich rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich swoich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i, jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
3: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
1: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. I na koniec zmieniamy temat. Co tak naprawdę znajduje się w kubku? Inspektorzy sprawdzili lokale, które serwują rozmaite napoje, mówi Joanna Narożniak z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
4: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
1: Zdarzyło się, że w składzie były podane składniki, których w rzeczywistości nie użyto w napojach.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
6: Grzegorz Pałka, zapraszam. Od jutra do niedzieli na Baborówku koło Szamotu odbędzie się kolejna edycja Jumping Show, międzynarodowych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody. Przez 3 dni zawodnicy z Polski i zagranicy rywalizować będą w konkursach międzynarodowych. Nie zabraknie atrakcji towarzyszących. Na listach startowych znajduje się ponad 340 koni z 13 państw. Tom Holland i jego żona Zendaya ponownie grają razem w nowej części Spidermana. Całkiem nowy dzień do zobaczenia na dużym ekranie. Co ciekawe, para znalazła się też w obsadzie Odyssey i Christophera Nolana, zatem równocześnie można ich zobaczyć w 2 produkcjach z repertuaru poznańskiego kina Helios. Adam Woronowicz i Rafał Rutkowski zaserwują nam wieczór pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, śmiechu i głębokich refleksji, a to podczas spektaklu Depresja Komika. Całość w poznańskim Kinoteatrze Apollo już w sobotę.
5: Radio Złote Przeboje 884 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
5: Pogoda.
8: Słońce nadal towarzyszyć będzie nam w całej Polsce, na zachodzie szczególnie bezchmurnie, a poza tym gdzieniegdzie te chmury tylko takie, żeby było ładnie na niebie. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Suwałkach do 27. Wrocław, Szczecin, Poznań, Zielona Góra.
7: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
8: Dlaczego nie warto wyrzucać rolek po papierze toaletowym? Ano dlatego, że mogą się okazać na przykład świetnym nawozem na działce albo w ogródku. A jakimż to sposobem, to powiem wam o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Radio.

John Bon Jovi przerwał koncert. To było 23 lipca. Występował w Madison Square Garden. Przyczyną miała być podobno infekcja zatok. Przed wyjściem ze sceny, przed wyjściem z koncertu przeprosił fanów i powiedział, że nie daje dzisiaj z siebie wszystkiego. Niektórzy plotkują, że jego niedawne problemy ze strunami głosowymi mogą być poważniejsze niż nam się wydaje i że tu wcale o żadną infekcję zatok nie chodziło. Mimo to organizatorzy zapewniają, że plany koncertowe pozostają bez zmian. Zresztą moje plany też. Nadal gram wam największe przeboje lat 80. i 90.

0: program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Media Expert, dalej masz.
5: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
8: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
7: Nawet tutaj musisz.
8: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
8: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
9: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Reklama.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Then be fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Bombastik, powiedział Shaggy, jak tylko mu powiedziałem, jak tu wykorzystać rolki po papierze toaletowym w ogródku. Chcecie wiedzieć jak?
2: Dobrze wiedzieć latem.
1: No dobrze, może jeszcze Shaggy tak nie powiedział, ale na pewno powiedziałby, gdyby znał te trzy sposoby, które wam teraz zdradzę. Otóż rolka taka pomaga w produkcji wysokiej jakości nawozu organicznego w kompoście, zastępuje plastikową doniczkę na parapecie i chroni świeżo posadzone sadzonki przed szkodnikami na rabacie. Otóż tektura to niemal czysty węgiel. Według Cornell Composting ma stosunek węgla do azotu wynoszący około 560 do 1, podczas gdy idealny kompost wymaga od 25 do 1 aż do 30 do 1. Rolka działa zatem jako tak zwany brązowy składnik kompostu, równoważąc mokre, azotowe resztki kuchenne, czyli te obierki, fusy z kawy i skoszoną trawę na przykład. Rolkę można też pociąć na 2 lub 3 krótsze kawałki, wypełnić podłożem i wysiewać tu nasiona. Według Uniwersytetu Stanowego Iowa tekturowe tuby z powodzeniem zastępują plastikowe moduły do sadzenia, zwłaszcza w przypadku nasion takich jak nasiona groszku, fasoli, dyni czy słonecznika. No a po trzecie, gąsienice glebowe, które potrafią podgryźć łodygę nowo posadzonej sadzonki już pod ziemią, można trochę oszukać. Wystarczy zrobić tekturowy kołnierz. Owinąć łodygę rolką, którą wbijamy w ziemię na około 2-3 cm i pozostawiamy wystającą na około 5 cm nad ziemię. I już.
2: Dobrze wiedzieć latem.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Baborówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
8: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofa.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
19: Popołudnie i wieczór pogodne i bez deszczu. Jutro w całym kraju także słonecznie i ciepło, a na zachodzie wrócą upały. Pogoda będzie więc łaskawa dla kierowców. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać trasę S6 na Pomorzu Zachodnim. Chodzi o odcinek między węzłem Borkowice a węzłem Ustronie-Morskie. W pobliżu miejscowości Kukinia spłonęła ciężarówka i po tym wypadku droga w stronę Szczecina jest zablokowana.
0: Radio Złote Przeboje 884 FM.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

Ta piosenka pomaga chorym na raka. Oryginalne demo Hungry Eyes zostało wydane 16 lat temu jako część bardzo ciekawej kolekcji Dirty Dancing The Original Demos, z której dochód został przeznaczony na rzecz fundacji imienia Patricka Swayze, Pancreas Cancer Research Foundation, działającej przy Uniwersytecie Stanforda. Słuchacie Radia Złote Przeboje, mam dla Was same największe przeboje lat 80. i 90. Yeah!

0: Dancing in the Dark to oczywiście Bruce Springsteen w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy mówić, że upały wracają. Czy to będzie już ostatni gorący weekend wakacji? Zastanowimy się o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
14: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 13 sierpnia. Są wiadomości.
1: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku belki. Upały wracają. Czy to ostatni tak gorący weekend? Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
2: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
1: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoctor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
3: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich. Możecie, obywatele, być spokojni.
1: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak Piotrkowski Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
4: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
1: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. Na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Zdecydowanie najcieplej na zachodzie, od Szczecina przez Zieloną Górę aż po Wrocław 27 stopni, najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie maksymalnie 20 stopni. Słońce do końca dnia. Szczęśliwy 13 sierpnia. Wszystkich przesądnych serdecznie pozdrawiam i obiecuję największe przeboje lat 80. i 90., takie co to przeganiają pecha. Jerzy Telesiński, witajcie.

Uczestnik koncertu wpatrywał mu się podobno głęboko w oczy, a on dosłownie przepadł. George Michael. Ich szczęście jednak nie trwało zbyt długo, bo przerwała je śmierć ukochanego, który zmarł w wieku zaledwie 36 lat i od tego czasu George Michael podobno żył już w ciągłej żałobie. To bardzo smutna historia. George Michael wrawił złote przeboje. Mam nadzieję, że panowie odnaleźli się już tam, w tym lepszym świecie.

Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.

Dokładnie za tydzień Billy Ocean wystąpi na żywo na festiwalu Colchester. Powiedział: lubię występować w ogóle, ale jest coś w festiwalach, bo ludzie przyjeżdżają tu dobrze się bawić, a jedyne, co może zrobić artysta, to im tę zabawę jeszcze bardziej uatrakcyjnić. No tak powiedział Billy Ocean, już ciesząc się na swój występ 20 sierpnia.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
13: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
14: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Deszcz nam dziś nie grozi, także jutro w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło, a na zachodzie upalnie. A co na drogach? Ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Włocławek Zachód i Włocławek Północ. Po tym jak w pobliżu miejscowości Pikutkowo zderzyły się trzy auta, droga w stronę Gdańska jest zablokowana.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
19: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Słuchawce, latawce, wiatr i się człowiek rozmarzył, słuchając Radia Złote Przeboje. Czy taki rozmarzony będzie również po 18? Odpowiedź na to pytanie zna Wojtek Babiarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór. Będę nie tylko rozmarzony, ale także skoncentrowany po godzinie 18. Mnóstwo polskich gwiazd do nas wpadnie. Między innymi Edyta Bartosiewicz opowie o swojej ulubionej dyscyplinie sportowej i od razu mówię, że to nie jest piłka nożna.
0: To nie jest piłka nożna.
1: Nie.
0: W co lubi zagrać Edyta Bartosiewicz? Sprawdźcie po 18.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
11: Reklama. 18 na zegarach. Zaczynamy czwartkowy wieczór ze Złotymi Przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Brająca tytuł Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Ponadto miejsce w finale skoku wzwyż zapewniła sobie Maria Żodzik, a Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny Mistrzów Świata z 1998 roku Zinedine Zidane.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
11: Wieczór i noc bez jednej kropelki deszczu. Jutro sporo słońca w całym kraju, ale najwięcej będzie go na południu. Gdzie indziej mogą pojawić się delikatne chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jutro od 27 stopni w Gdańsku, przez 28 w Warszawie, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam nawet do 31.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active.

0: Farma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To już minuta po godzinie 18, cytując klasyka, będzie zabawa, będzie się działo na pewno do 22, to na ten czwartkowy wieczór. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek In the Army Now.

Kiedy w radiu usłyszał piosenkę Heartbreak Hotel Elvisa Presleya, postanowił, że będzie muzykiem i będzie tworzył takie oto muzyczne arcydzieła. To piosenka, którą napisał specjalnie dla swojej żony Yoko Ono, a także dla wszystkich kobiet na świecie. Woman i John Lennon w ten czwartkowy wieczór w radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato, skoro wakacje i lato jeszcze w pełni, to ja wieczorami przypominam wam moje ulubione plażowe kawałki, w których mam nadzieję i również i wy się zakochacie na nowo. To Anne Lee i Two Times.

0: cały świat pokochał ich w latach 70. No i do dziś lubimy te cudowne dźwięki od zespołu ABBA. Nie tak dawno również zespół Metallica przyznał się, że przez wiele lat uwielbiał słuchać ich piosenek. To już prawie 17 minut po godzinie 18, a my wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje zawsze z naszymi gwiazdami muzyki lat 80. i 90. wspominamy początki ich wielkich muzycznych karier. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anitą Lipnicką. Wspominaliśmy początki jej w zespole Various Monks. A tak się to wszystko zaczęło.
1: Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz, wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił. I on doprowadził do spotkania z Wariusami mojego. Zespół jakby Various Monks już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Various Monks to była taka świeża jakość, jakby trochę właśnie taka lżejsza sytuacja, coś, co przypominało jakieś produkcje zachodnie. No i myśmy po prostu byli pierwsi, otworzyliśmy jakieś drzwi, no i potem się posypało. Więc było chyba łatwiej też wtedy coś zrobić, takiego, co by na tle tego, co było, się wyróżniło.
0: A my z polską muzyką się jak na razie nie rozstajemy. To będzie nie tylko cudowny tekst, ale również cudowne dźwięki. Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato.

0: Ależ to przyjemne wakacyjne dźwięki w czwartkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Natasza Benenfield i piosenka, którą napisała specjalnie dla swojego brata, kiedy świętował 14 urodziny. A już za moment zrobi nam się filmowo. Razem z pewnym artystą wspominać będziemy film Szczęśliwego Nowego Jorku. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników. Między innymi magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
17: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów, a z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
19: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
20: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
21: Nie zgadzam się.
20: Słucham?
21: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
20: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
21: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Michał Pieszkała. Wciąż mogą być problemy z przejazdem w stronę Gdańska na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Włocławek Zachód i Włocławek Północ. Tam zderzyły się 3 samochody. W całym kraju pogoda do jazdy dobra. W prognozach nie ma opadów wieczorem czy też w nocy. Piątek będzie słoneczny i ciepły.
23: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: Mam nadzieję, że ten numer rozgrzał wam ten czwartkowy wieczór do czerwoności. To oczywiście Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 22 minuty będzie 19, a my wieczorami także przypominamy wam historię tych najbardziej znanych polskich kawałków, które trafiły do polskich kin. Pamiętacie jeszcze ten numer? To piosenka prosto z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. Marek Kościkiewicz, Artur Gadowski. Ten ostatni niedawno zdradził nam, jak zrodziła się ta piosenka i jak zgłosił się do niego sam Marek Kościkiewicz.
1: To jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza. To jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat, pamiętam wtedy, wiesz, nigdy nie znalazła uznania, a ją wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i właśnie, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej. I poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz,
0: No i zaśpiewał to w naprawdę cudowny sposób. No a teraz Norwegowie podbijać będą nasze serca. To zespół AHA w Radiu Złote Przeboje.

0: Kiedyś wyznała, że w latach 90. nie przepadała za tym numerem. To zegar Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na to. A sama gwiazda, nie wiem czy wiecie, przez 10 lat trenowała siatkówkę. No i do dziś kocha ten sport. Niedawno zdradziła nam, co tak najbardziej w tym sporcie ją kręci.
1: Nie mecze, bardzo dopinguje i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, a tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem.
0: I chyba dobrze, że Edyta Bartosiewicz nie poszła w siatkówkę, nie została trenerem, bo przecież nie moglibyśmy się cieszyć tymi wielkimi, złotymi kawałkami tej gwiazdy. Tu Radio Złote Przeboje w czwartkowy wieczór za 11 minut będzie 19. To teraz piosenka, którą idealnie uwielbiam słuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Light back, gramy na to jak na lato.

0: Italo Disco lat 80. w radiu Złote Przeboje, prosto z Turynu, duet Righeira. Do takich wakacyjnych rytmów obiecuję wam, powrócimy już po 19:00 po informacjach sportowych. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortopedyczne.

0: się zastanawiać.
1: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
2: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: To już 20 na zegarach, a już za kilka minut zabieramy Was w lata 90, dokładnie do roku 97, bo właśnie w tym pojawia się piosenka, która podbiła całą Polskę. Just Five, kolorowe sny. Już za moment w radiu Złote Przeboje. Gościem programu Cała Muzyka będzie Bartek Wrona, z którym rozmawiać będzie Kacper Sosnowski.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Kasper Sosnowski, to jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, który zwykle zaczynamy tak, że po prostu witamy się z gościem, przedstawiamy go, a dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj zrobimy, drogi gościu, tak, na razie cię nie przedstawiam, że będziemy mówić o tobie jedno zdanie. Ja zacznę i powiem jedno zdanie, potem ty się włączysz, no i w pierwszej swojej osobie też powiesz o sobie jedno zdanie. Człowiek, który urodził się na początku lat 80.
1: 82. rocznik.
0: Grał w jednym z najpopularniejszych zespołów drugiej połowy lat 90.
1: W latach 90. dokładnie w 97 roku zacząłem.
0: Nie tylko śpiewał, bo lubi też robić inne rzeczy.
1: Lubię również tańczyć.
0: I nieźle się gimnastykować. Jest w dobrej formie fizycznej, bo tańczy do tej pory. A jeżeli chodzi o słowa jego piosenek, to były w nich między innymi takie słowa, które jak wypowiemy, to pewnie państwo będą wiedzieli, o co chodzi.
1: Drodzy państwo, myślę, że po tej audycji będziecie mieć piękne, kolorowe sny.
0: I teraz już chyba się stało.
1: Pozwól mi świecić, kiedy słowa.
0: Dokładnie tak, na to hasło czekałem. Bartek Wrona.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Już tak oficjalnie.
2: Tak, oficjalnie.
0: Niegdyś oczywiście Just Five, to już teraz wszystkim się te klapki pootwierały. To ten. Ale też człowiek, który już karierę solową od dwóch dekad uskutecznia, tak można powiedzieć. Bartku, pierwsze pytanie do ciebie. Z jakimi rzeczami z lat 90. tęsknisz?
2: Wiesz co, ja
0: zjawiskami?
2: Ogólnie ja jestem, mogę powiedzieć tak, że jestem taki analogowy facet w cyfrowym świecie jeszcze. I bardzo, ale to bardzo tęsknię za latami 90. Bardziej fajnie, znaczy dla mnie oczywiście, wiadomo, że czasy się zmieniają, są plusy i minusy, internet jest, wszystko fajnie, ale bardziej mi się podobało, jak nie było tej doby internetu i mama cię goniła, żeby wrócić do domu, bo byłeś na dworze i bawiłeś się i ganiałeś i byłeś na czepaku i w ogóle. Więc to były piękne czasy, a teraz ludzie siedzą po prostu przy telefonie i
0: klikają.
2: I klikają, więc.
0: I dzieciaki też to mają, nie?
2: Wiem, dlatego jak ja bym był ministrem zdrowia, od razu bym zrobił 2 godziny dziennie WF-u. Od razu.
0: Jesteśmy z podobnego rocznika, więc mam podobną optykę. A jakbym cię zapytał, czy tęsknisz za Just Five?
2: Pełnym Just Five? Just Five w latach 90. to było zupełnie coś innego niż teraz, więc tak naprawdę to były piękne czasy. Ja bardzo miło wspominam rok 97 aż do roku 2002, także spędziłem z chłopakami mnóstwo czasu. Byliśmy praktycznie, dzięki tak naprawdę Just Five zwiedziłem po świata, więc to było piękne i cieszę się bardzo, że byłem w zespole i cieszę się, że tak naprawdę jestem jakby muzycznie cały czas i to jest piękne, bo w przyszłym roku będzie 30 lat, gdzie jestem w tej branży, także no to jest genialne. Nigdy nie myślałem, że będę w branży rozrywkowej i w muzyce, bo miałem być kucharzem tak naprawdę, ale los pokierował inaczej i cieszę się bardzo, że muzycznie jestem cały czas.
0: Cały czas. No właśnie, jeżeli byśmy mieli wrócić do tego roku 2000, 2001, 2002. Dzisiaj będzie Bartek obiecał, będzie najbardziej szczerym Bartkiem w swojej historii. Już tak go podpuszczam. Jak byś miał powiedzieć, dlaczego po tych 5 latach tak oficjalnie to się wtedy rozpadło? Czy to było tak, że jednak panowie, którzy też byli w różnym wieku i tańczyli na scenie barwnie ubrani, zachwycając panie?
2: To było, można powiedzieć, że to była taka... To już było za dużo materiału, tak. I pamiętam wtedy, że no po tak naprawdę 5 latach takiego intensywnego grania, nagrywania, cały czas bycia jakby na świeczniku, Grzegorz Kopala, który był najstarszy, powiedział, że no, przepraszam chłopaki, ale ja już
0: nie daję rady.
2: No i zrezygnował i została nas czwórka, no a to wiadomo, no to czwórka, no to...
0: To już nie Five.
2: Już nie fajnie i nie Five. I pamiętam, że zagraliśmy chyba z 3 czy 4 koncerty w czwórkę i to już nie było to samo i praktycznie już stwierdziliśmy, że no nie, chłopaki, no sorry, ale no wyszło jak wyszło, ale
0: nikt nie miał do nikogo jakichś tam pretensji.
2: Nikt nie miał żadnych pretensji, nikt nie miał ten, ja z chłopakami cały czas mam kontakt, więc jest genialny.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: wiosny. Będzie okazja już w najbliższą niedzielę na plaży Wawer w Warszawie, żeby ten numer usłyszeć na żywo. O 20:30 na scenie pojawi się zespół Just Five, a my wieczorową porą powracamy do rozmowy z jednym z liderów, Bartek Wrona i Kacper Sosnowski ponownie.
1: Jest Robert Kryla, który cały czas w Just Five jest. Brawa dla Roberta. Który co? Lubi śpiewać i lubi tańczyć po prostu. I lubi ten styl muzyki.
2: Tak, no Robert w ogóle był naszym jakby instruktorem tanecznym, bo no Robert bardzo dobrze tańczy i brał udział we wszystkich konkursach. Mhm. No i pamiętam, że w 97 roku od marca do końca maja mieliśmy treningi razem z nim. Dziennie przynajmniej z 8-10 godzin codziennie. Także przygotowanie do pierwszego koncertu było konkretne.
1: Okay.
2: Bo pierwszy koncert dokładnie był 1 czerwca w Czarkowie. Tak, zespół Just Five w 1997 roku. I pamiętam, że były 3 miesiące przygotowań. Była już cała płyta nagrana, Kolorowe Sny. No i już wokalnie i tanecznie przygotowaliśmy się 3 bite miesiące.
1: Wow, robi to wrażenie. I z tego, co mówisz, duża w tym robota Roberta, jeżeli chodzi o choreografię.
2: Tak, choreografię, tak.
1: Właśnie. Dobra, był jeszcze Daniel Moszczyński. No, trudno mi go opisać. On dalej jest z muzyką związany, tak? Bo on ma kilka swoich zespołów. Ja gdzieś tam sobie, mam nadzieję, że one są aktywne. No. Włączałem sobie nawet na różnych mediach społecznościowych.
2: Omnimodo, Bibobit i Wolny Band.
1: Tak jest.
2: Tak. Najbardziej mi się podobał Wolny Band, bo ta muzyczka była dla mnie jak najbardziej tak.
1: Czyli Daniel za czas jest z muzyką związany. I, no i tak jak mówiłeś, Shadi, którego prosiłeś, rozmawiałeś.
2: No nie, Shadi akurat ma swój świat.
1: A on jest gastronomia teraz, branża
2: tak,
1: bardziej?
2: Tak, tak, tak. Ale powiem ci, że on to sobie wymyślił genialnie, bo pracuje naprawdę w genialnej restauracji w Poznaniu. Mhm. Pracuje pół roku, a pół roku wyjeżdża na wakacje. Więc nie wiem, jak on to robi, ale zazdroszczę.
1: To już wiemy, dlaczego nie chciał wracać do show biznesu, gdzie
2: może
1: trzeba
2: tak
1: niestety być, prawda, dłużej ten. Ty też miałeś takie pomysły na knajpy otworzenie?
2: Wiesz co, ja w ogóle przed zespołem Just Five, kończąc podstawówkę, miałem iść do technikum gastronomicznego i już miałem załatwione praktycznie praktyki w takim naprawdę luksusowym hotelu w Poznaniu. No ale los pokierował inaczej i dostałem się do zespołu Just Five. Bardzo bym chciał otworzyć jakąś taką małą knajpkę, ale na razie nie mam czasu na to.
1: Okay, czy to jest gdzieś tam opcja ewentualnie na późniejszy fragment życia? Jeżeli
2: zawsze
1: jest
2: jakaś opcja.
1: Okej, okay, dobra. A powiedz mi, a co gotujesz? Albo jak córka ci mówi, jedna z dwóch córek, bo tak, Bartosz jest szczęśliwym ojcem.
2: Tak, błogosławiony między niewiastami.
1: Dokładnie tak. To jak mówi ci córka, tato, a zrób mi... I wymienia swoją ulubioną potrawę.
2: Wiesz co, najmłodsza uwielbia makarony, więc w każdej postaci makarony mogę robić. I carbonara, i bolognese, i z kurczakiem, z brokułami, ze śmietaną. O Jezu, z serem, praktycznie ze wszystkim. Starsza córka, ona nie je mięsa, także tu jest problem, ale lubi ryby. A moja małżonka lubi wszystko. Więc tu nie ma żadnego problemu i praktycznie w domu ja gotuję. Co chcesz, to ja ci zrobię, nie?
1: Zapraszam do mnie. No. Zapraszam do mnie.
2: Nie ma problemu żadnego. Powiedz, co chcesz, a ja ci zrobię.
1: To widzisz, to takich ludzi teraz potrzebna. Kuchnia jest coraz, mam wrażenie, bardziej doceniana, a coraz mniej też młodych ludzi, tych już trochę w naszym wieku, albo młodszych, za kuchnię się bierze i gotuje. I to tak też...
2: No to fajne jest, no. Kiedyś kobiety gotowały, a teraz
1: wszyscy gotują.
2: No wszyscy gotują, no. Więc
1: właśnie, albo nie,
2: to elegancko.
1: Powiedz mi jeszcze a propos ciebie, co ci jeszcze w duszy gra oprócz muzyki, do której zaraz mocniej przejdę, bo ty jesteś też instruktorem tańca, instruktorem zumby.
2: Wiesz co, tak, jestem instruktorem zumby, ale praktycznie instruktorem byłem jestem cały czas, bo mam dokument potwierdzający, że jestem, ale na razie się nie udzielam. Odpuściłem sobie troszkę, dlatego że robiłem te zajęcia przez cały rok, codziennie po 3 godziny. Miałem zajęcia w różnych miejscach kraju. Miałem pod sobą mnóstwo kobiet, które tańczyły, tak jak im zagrałem. Okay. Ale wiek robi swoje. Kondycja już po prostu po po roku, no troszkę siadła i plecy mi troszkę siadły i musiałem sobie troszkę odpuścić i odpuściłem sobie, bo faktycznie przy zumbie, jeżeli ktoś tańczył zumbę, no to jest mnóstwo takich układów, gdzie jest mnóstwo składów takich na plecy i no i niestety, ale plecki troszkę dostały i musiałem sobie troszkę odpuścić, a jak już sobie odpuściłem, to stwierdziłem, że już sobie odpuszczam na dłuższy czas.
1: Okay. No i jak się odpuściło, to już, to już są tańce odpuszczone, że tak powiem. A w tym nowym formacie Just Five dużo na scenie się poruszacie.
2: Wiesz co, tak, na samym to była najlepsza historia, bo jak zrobiliśmy próby, a też prób trochę mieliśmy, jak zrobiliśmy próby do całego koncertu, po takim mówię, dobra, no wiadomo, bo to przy jednym numerze to tam parę razy sobie powtórzysz i jest okej. Okay. Ale jak zrobiliśmy tak longiem cały koncert, ja mówię, chłopaki, mówię, nie, to jest nie do ogarnięcia. Ja mówię, to przecież to jest... Ja wiem, że jestem zmachany, nie? Ja mówię, nie, to jest nie do ogarnięcia tak, żeby tańczyć, śpiewać. I mówię, no okej, jak byłem tam młodszy, tam miałem 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lat, to jest okej, nie? Mm. Ale teraz, no to...
1: To jest to ciężkie, nawet ciężkie. Dla tego najmłodszego w zespole, który
2: najmłodszego w zespole,
1: prawda?
2: To jest ciężko. I stwierdziliśmy po prostu, że no nie musimy coś zmienić. No i zmieniliśmy po prostu kolejność utworów, bo mieliśmy na przykład 4 numery szybkie. Aha. No i później już była katastrofa, nie? No to już przy wolnym numerze to...
1: No, nie dało się śpiewać, nie?
2: Pozwól mi. Nie, bo się... Gdzie nie ma... Już tam nie ma... Nie, no nie dało się. Więc stwierdziliśmy, że po prostu 2 numery szybkie. No i trzeba było uspokoić po prostu atmosferę, żeby dać radę zaśpiewać. I po 3, 4, 5, 10 koncertach również stwierdziliśmy, że też 3-4 numery szybkie i później wolny, no to też jest jakby inaczej, więc po prostu zmieniliśmy trochę formułę układów tanecznych, że tańczymy, ale nie tak dużo.
1: Ale nie tak dużo, okej.
2: No, więc... Czyli skupiamy się na śpiewaniu niż na tańczeniu, nie? No i to jest, i wyszło to naprawdę okej, wiadomo, no ruszamy się, wszyscy fajnie grają, wszyscy fajnie śpiewają, więc no teraz jest.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: już w niedzielę po 20. Nie może cię zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Autopromocja.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Tak

0: Karniej nagrody. Borys Szyc.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: W końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przestały ty dzień mi chodzą po głowie.
8: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra 20 na osobę, a piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis 24 na osobę. Kaufland.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
15: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Reklama.

0: wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a u nas w studiu Bartek Wrona, zespół Just Five, z którym rozmawia Kacper Sosnowski.
1: Powiedzieliśmy sobie trochę uśmiechając się, że jakby ten obecny Just Five jest trochę sfokusowany na ciebie, to jakby no...
2: No jest.
1: Jest, prawda? No. Wszyscy na scenie jak popatrzą, to będą też widzieć ciebie. Moim zdaniem, powiem ci, oglądałem sobie teraz zdjęcia chłopaków z Just Five, z tego składu oryginalnego. Ciebie bym zawsze poznał. Nie wiem, jak to działa, ale ty jakby jesteś, być może też dlatego, że twoja kariera trochę szła dłużej niż kolegów. W sensie byłeś dłużej na świeczniku jeszcze też przez swoją indywidualną działalność. Byłeś więcej w mediach, że być może po prostu bardziej się, wiesz, owidziałeś.
2: Owidziałem się,
1: że tak powiem. Ale reszty bym chyba nie poznał, nie wiem, może oprócz Sadiego, bo on też taka lekko specyficzna uroda. Powiedz mi, po Just Five nagrywałeś dość regularnie swoje solowe płyty, bo to był 2001, 5, 7, 10, więc można powiedzieć jakiejś takiej regularności,
2: wiesz co,
1: która
2: ja
1: wtedy była.
2: Faktycznie, no, tak moja kariera solowa potoczyła się bardzo fajnie, bo od razu po Just Five nagrałem płytę Zapomniałaś. Później nagrałem płytę dla dzieci, Hugo. Genialna płyta, uwielbiałem tą płytę. Uwielbiałem jeździć na koncerty z Hugo, bo to była mega fajna przygoda. Dzieci po prostu, no to fantastyczna publiczność.
1: Sorry, że ci wejdę, a nie miałeś chęci, żeby wrócić trochę do takiej działalności właśnie hugowej dla... Majka Miżowska mi opowiadała, że ona się jakby, wiesz, wzięła za tą działalność.
2: Z Majką się znamy, tak?
1: No
2: lubimy,
1: właśnie,
2: szanujemy,
1: no bo śpiewała swojemu synkowi i stwierdziła, że ona piosenki dla dzieci zrobi najfajniej, najlepiej. Nie miałeś takiej opcji jeszcze właśnie ponad kilkanaście lat
2: wiesz
1: temu, żeby wejść w ten...
2: Chciałem nagrać dla dzieci płytę, ale no cały czas było coś, cały czas coś. A wiadomo, no dzieci to jest taka bardzo wymagająca publiczność i tu trzeba naprawdę pomyśleć konkretnie, co dla takich dzieci, tym bardziej w tych czasach.
1: No właśnie.
2: No i to jest to, więc kiedyś miałem taki pomysł, ale na razie sobie odpuściłem.
1: Okej, skończyło się na Hugo.
2: Tak.
1: Ale dalej były wydawnictwa.
2: No i później była Petarda, Jedna na Milion. Tak. No to z Jedną na Milion faktycznie, no to też była siermiężna trasa, praktycznie 2 lata non-stop jeżdżenia. Od środy do niedzieli, poniedziałek, wtorek było tylko powrót do domu i odpoczynek i później znowu, więc... No i po 2 latach urodziła mi się córka, no i zostałem... Zrobiłem sobie przerwę i 1,5 roku siedziałem z córką w domu.
1: Czyli to był czas też dla ciebie na ojcostwo.
2: Tak, no to było... Drodzy Państwo, to jest najpiękniejszy, jeżeli oczywiście ktoś może sobie na to pozwolić, bo wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić na takie, żeby siedzieć w domu z dzieckiem. Ja pamiętam ten czas, to był dla mnie tak piękny, cudowny czas, że nigdzie się nie spieszyłem, nic praktycznie nie robiłem, zajmowałem się, bo moja małżonka chciała wrócić do pracy, więc ja po prostu zrezygnowałem z tego...
1: Show biznesu
2: i zostałem z dzieckiem. I to oczywiście finansowo mogłem sobie na to pozwolić, bo przez 2 lata jeździłem z trasą Jedną na Milion. No i to był tak piękny, cudowny czas, że mogłem być z tą młodszą córką, że nie żałuję ani sekundy, ani dnia. Po prostu to był naprawdę piękny, cudowny czas. 1,5 roku. Oczywiście po 1,5 roku ciężko było już później wrócić na tą taką półeczkę show biznesu, bo po 1,5 roku wiadomo, no, ludzie zaczynają i zmienia się. Ale trafiło mi się z piosenką Barwy Szczęścia, no i znowu się zaczęło, więc...
1: No to chyba taka druga. Podejrzewam też, że przy Barwach Szczęścia jest tak, bo Jedna na Milion w polskiej wersji absolutnie pewnie wszyscy z tobą kojarzą, a podejrzewam, że jest też grupa ludzi, która zna piosenkę z Barw Szczęścia. To jest ta piosenka, którą państwo tam w telewizji słuchali przez lata.
2: No.
1: I się zastanawiam, ile osób z tobą ją od razu powiązuje. W sensie, czy
2: wiesz,
1: zauważyłeś coś takiego?
2: Ludzie w ogóle nie kojarzyli mnie, jeżeli chodzi o tą piosenkę.
1: No właśnie.
2: Bo to było do serialu i...
1: Kojarzę ją z serialem po prostu.
2: Tak,
1: wyłącza się...
2: ale później, bo to było fantastyczne, bo pamiętam pierwszy taki koncert, gdzie zacząłem grać tą piosenkę. To jak poszły pierwsze dźwięki, to od razu zyskałem publiczność 65+. I to było piękne. O, znam, to jest pan. Więc było fantastyczne, nie? No i cudownie. No.
1: No i tak poszło. Posłuchaj, wprowadziłeś też taki wątek jakby finansowy tego, że mogłeś sobie pozwolić na ten wspaniały czas, siedząc w domu. ty więcej zarobiłeś na tej solowej działalności, czy na tym szalonym czasie koncertowania i tysiąca koncertów za swoje?
2: Nawet ja właśnie...
1: Czy to jest ciężko do...
2: Wiesz co, ja właśnie nie jestem takim, jakby ci to powiedzieć, ja nie jestem takim facetem, który kolekcjonuje pieniądze, nie?
1: No.
2: Nie jestem i fajnie oczywiście pieniądze mieć, fajnie je zarabiać. Ja nie jestem z tych takich gadziciarzy, nie? Że muszę coś mieć, że muszę, o Jezus, muszę mieć fajną furę, muszę mieć fajny dom, muszę mieć fajny zegarek, nie? Nie, w ogóle kompletnie mnie to nie interesuje. Ja bardziej kolekcjonuję chwile.
1: Okay.
2: Albo wspomnienia. Uwielbiam, jak słońce świeci, jak wstaję rano, że mogę wstać w spokoju, nikt mi gitary nie zawraca, z kubkiem kawy, patrzeć na słoneczko, jak wstaję, popatrzeć, wypić i powiedzieć sobie, to będzie piękny dzień.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Jak tu w taki letni wieczór na nowo nie zakochać się w takich polskich kawałkach? To zespół Kult. A propos polskiej muzyki, to cały czas w naszym studiu Bartek Wrona, zespół Just Five, z którym rozmawia Kacper Sosnowski.
1: Trudniej się tobie teraz myśli, nagrywa, szuka inspiracji muzycznych, czy to tak samo przychodzi?
2: Wiesz co, to jest fajne, że pracujemy z tym samym producentem, co w Just Five, więc jest łatwiej, przyjemniej, fajniej. No i jak to się mówi, co trzy głowy to nie jedna, nie? Więc jest naprawdę sympatycznie.
1: Okej. Takie pytanie jeszcze, czas już nas goni, a się fajnie rozmawia, widzisz. Pół godziny to minęło, panie, jak
2: tak, zbicza... pół godziny? No, co ty?
1: No, nie czuję.
2: Wiesz, nie, ja też w ogóle nie czuję.
1: Bo właśnie. Powinniśmy sobie tu dwie audycje zrobić. Powiedz mi jeszcze tak na koniec, co najdziwniejszego działo się w czasie twojej kariery, obojętnie już czy solowej, czy zespołowej, bo taką historię ja też lubię, tych wykonawców, którzy gdzieś tam w latach 80-tych, 90-tych byli młodzi, zaczynali jako młodzi, a ty byłeś młody. I Krzysztof Antkowiak kiedyś powiedział taką historię, że do niego po tym, jak już się pokazał w telewizji kilka razy, przyjeżdżały autobusy szkolne z dziećmi. I no i mama te dzieci tam przyjmowała, często dała ciastem i wiesz.
2: U mnie były kolejki pod blokiem, bo ja byłem blokersem w latach 90. Mieszkałem na osiedlu Orła Białego w Poznaniu. Mieszkałem na 8 piętrze. Moi drodzy, to były kolejki. Po prostu klatka była wypisana po prostu tak. Ja miałem od sąsiadów tak, za przeproszeniem. O Jezu, to były... To były naprawdę szalone lata 90. I pamiętam, jak mieliśmy taki duży koncert w Poznaniu w Arenie. Ja wróciłem z tego koncertu do domu, byłem strasznie padnięty i po prostu już prąd wyłączony, poszedłem spać. No i po tym koncercie pukanie do drzwi, były po prostu kolejki były. No i moja mama otwiera drzwi i dziewczyny: proszę pani, jest Bartek. Kochane dziewczyny, Bartek już śpi. A możemy wejść zobaczyć, jak śpi? Jak mi mama to opowiedziała, mówię: nie, mama, to się nie dzieje. Nie, więc, nie, no było szalone lata, to były szalone lata, naprawdę, więc...
1: Słuchaj, ale jak ty w tym funkcjonowałeś, jako 15-16?
2: No, 15-16, no.
1: Latek, jak ty funkcjonowałeś?
2: Wiesz co, no ja początki miałem bardzo ciężkie, bo strasznie się bałem dziewcząt, kobiet. No i pamiętam, po pierwszym koncercie właśnie w tym Czarkowie 1 czerwca, nikt się nie spodziewał w ogóle, że to będzie taki szał. No musieliśmy uciekać po prostu, nie? Do busa. Ja mówię: Jezus, co tu się dzieje? O co chodzi w ogóle, nie? Ja mówię: szybko, szybko, szybko, nie? I te dziewczyny się nas rzuciły i ja się tak wystraszyłem, bo ja nie wiedziałem w ogóle, co jest grane, nie? Byłem przerażony, no ale po tak 50. koncercie już przyzwyczaiłem się, więc no miałem obawy, bo nikt się nie spodziewał, że nawet jak my robiliśmy próby, to wszyscy myśleli: no to będzie taki zespół tam z Poznania, nie? Tam lokalny zespół tam z Poznania. No, a tu się okazało, że no strzał w dziesiątkę, no i od razu na głęboką wodę, więc no było szaleństwo, szaleństwo.
1: A ty w latach 90. jakby ciężko ci było samemu funkcjonować. W sensie nie byłeś chłopakiem, to też już mówiłeś w różnych wywiadach, który może sobie iść pograć w piłkę. Zresztą czasu na to nie było.
2: No nie było.
1: Ale też podejrzewam, że i do sklepu było pójść ciężko.
2: Ogólnie wszędzie nawet śmieci było ciężko wynieść.
1: Czyli mama sama chodziła ze śmieciami, bo jak...
2: Ojciec chodził, no.
1: Okay.
2: No ale oczywiście moja mama nie traktowała mnie jako... I to z tego bardzo się cieszę, bo moi rodzice nie traktowali mnie jako: o, tutaj chłopak z boysbandu, gwiazdor. Tylko... Obowiązki są, trzeba robić. Śmieci wynosić, sprzątać pokój. Wszystko było na tip-top, więc i to fajne było, bo tak nie czułem się jakby... W domu byłem zawsze kochanym synkiem, wszystko było fajnie, ale no faktycznie jak wychodziłem gdzieś, no to już był problem.
1: W szkole?
2: No wiesz co, akurat to było tak, że jak podstawówkę kończyłem, więc to się akurat udało. Ale pamiętam sytuację, bo to jeszcze dokładnie chyba był, tak jak mówię, dostaliśmy się do zespołu w marcu. Robi się od marca próbę, no to jeszcze do czerwca, do końca roku było. I pamiętam, jak nagrywaliśmy klip Kolorowe Sny. No to nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale miałem taką blond grzywkę. To wtedy, nie wiem, szaleństwo w ogóle. Nie wiem, kto to wymyślił, ale no szaleństwo. No i taką blond grzywkę. No wiadomo, w latach 90. w podstawówce ani kolczyków, ani nic, ani nic, więc no ja musiałem sobie żelem tak mocno robić, żeby moja wychowawczyni nie widziała, że mam. No ale niestety trafiło się, że siedziałem, wziąłem je do pierwszej ławki i tak patrzy na mnie i tak: Bartek, a co ty masz na tych włosach? Co to jest? A ja mówię: nie, bo to jest tak tutaj, ten, ona: w tej chwili to dyrektor. No, drodzy państwo, takie były czasy. Teraz już nie ma takich czasów, żałuję bardzo. Ale no wtedy były takie czasy i pamiętam, jak nasz menadżer przyjechał do pani dyrektor i musiał wytłumaczyć pani dyrektor i wychowawczyni mojej, dlaczego ja mam blond grzywkę.
1: Okay.
2: Drodzy państwo, takie były czasy. I wytłumaczył, i wtedy pamiętam, że no, moja pani wychowawczyni, pozdrawiam bardzo serdecznie panią Kręc, mówi: no dobrze, no rozumiem. Oczywiście była zła, ale rozumiem. Więc no, szaleństwo.
1: Jak potem dostała bilet na koncerty, to może zrozumiała i szybko się pewnie przekonała.
2: No, pamiętam, że to może też nie zawsze, ale może państwo też tak mają, że jak człowiek jest młody i widzi swoją nauczycielkę, jak uczyła cię, to zawsze myślałeś, że ona jest starsza.
1: Wiem, o co chodzi. Tak, no bo to jest nauczycielka.
2: Tak.
1: Więc to już dodaje
2: ja mi
1: powagi.
2: Ja myślałem, jak kończyłem podstawówkę, ja myślałem, że moja pani wychowawczyni ma 70 lat, nie? A jak odwiedziłem moją szkołę po... No to było, jak już miałem tam 35. Jak zobaczyłem swoją wychowawczynię, jak się z nią przywitałem, coś tu nie gra. więc
1: Cały czas 70?
2: No więc tak, no właśnie tak jest. Ale bardzo pozdrawiam moją serdeczną podstawówkę. 64, więc no, piękne czasy.
1: A masz dużo kolegów z tamtych czasów? Czy
2: tak,
1: to były czasy...
2: mam fajnych znajomych, przyjaciół z podstawówki, razem się kumplujemy, więc mam. Z liceum trochę mniej, bo wiadomo, w liceum mnie trochę mniej było, ale z podstawówki jak najbardziej tak.
1: Teraz to nauka w chmurze, czy te szkoły w chmurze są właściwie, gdzie można nie chodzić w ogóle do szkoły, tylko się, wiesz, uczyć.
2: Straszne.
1: Uczyć online, a wtedy jeszcze były czasy, że trzeba było. Bartku, na końcu dla ciebie taki quiz, który też o tobie trochę powie. Wybierasz jedną z dwóch odpowiedzi.
2: Dobra.
1: Na początek sprawy muzyczne, a potem życiowe.
2: O, proszę.
1: Britney Spears czy Samantha Fox?
2: Samantha Fox. Wiadomo dlaczego.
1: Brian Adams czy Nick Carter?
2: Brian Adams.
1: Proszę bardzo. Pet Shop Boys czy Queen?
2: Queen.
1: Yeah, moja. Ja też. Majka Jeżowska czy Ania Wyszkoni?
2: Ania Wyszkoni. Przepraszam bardzo, kochana, uwielbiam cię, ale no, Majka, sorry.
1: Okej. Słuchaj, i teraz tak, już życiowe. Książka z kartkami czy książka na tablecie?
2: Książka z kartkami.
1: Czerwony, dobry, ładny dres czy koszula i marynara?
2: Czerwony, dobry dres.
1: Benzyniak czy elektryczny? Jeszcze masz opcję hybrydy.
2: Nie, benzyniak, wiadomo.
1: Benzyniak.
2: Do elektrycznych jeszcze troszkę.
1: Troszkę. I teraz uwaga. Imieniny córki czy koncert w poznańskiej hali Arena wypełnionej po brzegi twoimi fanami?
2: Imieniny córki.
1: To imieniny są, nie urodziny.
2: Imieniny. Obojętnie, czy to by był największy koncert na świecie, zawsze wybiorę córki.
1: Zapytam cię, jak jeden znany dziennikarz prowadzący pewien teleturniej. Czy jesteś tego pewny?
2: Jestem tego pewny. Na 100%.
1: Wybierasz odpowiedź A. Tak. Odpowiedź rodzinną.
2: Tak.
1: Moim państwa gościem był Bartosz Wrona, ojciec fantastycznych dwóch córek. Widzimy na koniec, jak rodzinny to jest też.
2: Zgadza się.
1: Też człowiek. Bartku, było mi bardzo przyjemnie się z tobą spotkać.
2: Mi też bardzo, bardzo sympatyczna, przyjemna rozmowa. Bardzo ci dziękuję, naprawdę było sympatycznie.
1: I zapraszamy na koncerty Just Five. Na ten koncert, na który najbardziej zapraszamy, to jest koncert 16
2: sierpnia. Tak jest,
1: sierpnia.
2: Moi drodzy, zapraszam was bardzo, bardzo gorąco. 16 sierpnia, plaża romantyczna Wawer o godzinie 20:30. Bartek Wrona razem z zespołem Just Five, także musicie tego dnia być razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Boli, spędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.

0: 9 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Corona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
6: 3 godziny.
5: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
6: O, serio?
5: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
6: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
5: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Reklama.
9: To już 21 na zegarach. Wakacyjny wieczór to dobry czas na to, żeby trochę powspominać, jak rodziły się te najsłynniejsze polskie złote przeboje i jak powstawały te kultowe polskie kapele. To już za moment spotkanie z zespołem Various Monks. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie od kilku dekad. Zespół, który ma na koncie być może rekord świata w liczbie wokalistek, które się przez ten zespół przewinęły.
2: No, Robert ma z załogą swoją manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
1: Twierdziła skromnie jedna z nich, Kasia Stankiewicz. Zespół Various Manx. Historia zespołu zaczyna się pod koniec lat 80. i dopiero później do Various Manx dołączyła Anita Lipnicka.
3: Zespół powstał na długo przed tym, zanim ja do nich dołączyłam. Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki, właśnie oni mieli, wiesz, apogeum popularności wtedy, i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz, który podszedł po naszych tam paru numerach, które zagraliśmy, i powiedział: słuchaj, wiesz, ty masz fajny wokal, w ogóle fajnie śpiewasz, tylko ten twój zespół tak jakiś dziwny jest w ogóle. Ja się strasznie obraziłam w ogóle na tego człowieka. On się tak uparł na mnie, on wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił i mówił, ja miałam wtedy niespełna 18 lat, 17 może. I on doprowadził do spotkania z Wariusami mojego, ponieważ on miał taką ambicję, że chce wylansować jakąś lokalną gwiazdę, swoją własną, zasponsorować nagranie kilku utworów w studio. No i właśnie tam zespół, jakby Various Manx, już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Jedną instrumentalną, na drugiej zaśpiewał Robert Amirian. No i właśnie Maciek wymyślił, żebyśmy coś wspólnie my zrobili, Various Manx i ja. No i myśmy się tak spotkali, po prostu jakbyśmy byli na jakichś swatach. No i tak nas wyswatano. Nagraliśmy na próbę kilka tych numerów i tak poszło. Okazało się, że jakoś to fajnie idzie i tak z łatwością nam to wychodzi. I Robert Jansson zaproponował mi nagranie całej płyty po tych właśnie wstępnych nagraniach.
1: I tak zaczyna się ta historia. Stety albo i niestety sprawy przybrały dość szybko nieco inny obrót. Można by powiedzieć, że Anita Lipnicka padła ofiarą własnego sukcesu. W apogeum popularności zespołu postanowiła odejść.

po prostu ja się czułam mnie już coraz bardziej niewygodnie w tym zestawie. Pierwsze wydawało mi się, że nie do końca jestem przekonana, czy ja chcę żyć tak, jak wtedy żyłam. Ta popularność, o której już rozmawialiśmy, mnie przygniotła totalnie. Graliśmy prawie codziennie w różnych warunkach i to było trudne do uniesienia. Ileż można? Ja pamiętam taki moment, kiedy naprawdę już wydawało mi się, że nie wiem, jak się nazywam. Dlatego ja chciałam się zatrzymać, a ponieważ moi koledzy nie chcieli się zatrzymywać, to ja powiedziałam, sorry, to ja muszę po prostu odejść, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tego, bo ja sobie tego nie wybrałam. To nie była moja świadoma decyzja, że będę sobie tak żyć. To się w ogóle tak stało. No, ta popularność nie była dla nas do przewidzenia. Ja chciałam troszkę się schronić przed nią, uciec jakby. I dlatego uciekłam do tego Londynu, gdzie przez czas jakiś mnie nie było. I podejrzewam, że w innych warunkach nie byłabym w stanie skoncentrować się na robieniu rzeczy solo, bo tutaj bym była cały czas rozdarta i za dużo by mnie rzeczy rozpraszało. A tam miałam trochę dystansu i do samej siebie, i do swojej postaci, w ogóle do historii mojej. Poszłam sobie do szkoły, zrobiłam sobie międzynarodowy egzamin z angielskiego, nawiązałam różne przyjaźnie normalne, bo tu nie miałam szans. Byłam tak popularna, że nie miałam szans mieć normalnych znajomych.

Być może właśnie z odejściem Anity Lipnickiej zespół Various Monks wszedł na drogę bicia rekordów, bo od początku działalności do dzisiaj przez zespół przewinęło się 5 wokalistek. Niektóre zaczynają się już powtarzać, jak na przykład Kasia Stankiewicz, która dziś wspominała, że Robert Jansson ma po prostu nosa do świetnych dziewczyn.

0: osobiście zawsze frapuje głos. Wiadomo, że jeśli za tym kryje się również osobowość, urok osobisty, to wszystko ma znaczenie na scenie. Natomiast w studiu, bo ja jestem taki raczej pan studyjny, to inspiruje mnie zazwyczaj głos. To coś musiało mnie przekonać i akurat w wypadku Kasi spokojnie przekonało, bo słuchaliśmy, jak Kasia na próbie sobie śpiewała piosenkę księżycową i nawet nie widzieliśmy już, że Kasia, słyszeliśmy i mówiliśmy, ojej, to jest to. A już wtedy wiedzieliśmy, że Anita odchodzi z zespołu, to był program jesienny. Ta informacja się ukazała właśnie chyba miesiąc wcześniej, więc po prostu, no nie ukrywam, że poszukiwaliśmy dziewczyny, która mogłaby ją zastąpić i to właśnie wykonanie, nawet nie tyle wykonanie Zamigotał Świat w programie, co właśnie to zakulisowe księżycowej pozwoliło nam no już podjąć decyzję.
1: I tak wyglądały wybory drugiej wokalistki zespołu Various Monks, Kasi Stankiewicz, która co prawda z małą przerwą, ale śpiewa z zespołem Various Monks do dzisiaj. Historia Various Monks zaczyna się rozkręcać pewnego razu w muzyce. Dzisiaj zespół, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który nie ma co ukrywać, jest chyba światowym fenomenem. Od początku działalności przez ten zespół przewinęło się 5 wokalistek. Jeżeli chodzi o historię, jesteśmy w momencie, kiedy Anita Lipnicka odchodzi z zespołu, a Various Monks zaczynają poszukiwania godnej następczyni.
2: W poniedziałek zacznę nowe pisać życie. Po macku pierwszy krok.
1: I tu z pomocą przyszedł program Szansa na Sukces, który jest matką i ojcem jednocześnie wszystkich innych programów typu Talent Show. Swojej szansy na sukces postanowiła spróbować Kasia Stankiewicz.
3: To była przyjemność, to była zabawa. Absolutnie, kiedy jedziesz, wiesz, z małego miasta do jakiegoś telewizyjnego programu, masz 17 lat, to nie wydaje mi się, żeby mogła przebiegać przez głowę jakaś taka myśl na zasadzie, że to już będzie punkt zwrotny całego mojego życia i jakby za tym się pójdzie. Ja od dziecka jakby marzyłam o tym, żeby być na scenie, więc gdzieś tam te moje marzenia kumulowały się jakby w jedną stronę, te myśli się skupiały na jednym celu, którym było tworzenie. I no i tak siłą rzeczy te moje myśli zdeterminowały moje działania, więc znalazłam się w tym programie chyba nie z przypadku, bo nie wierzę, że w życiu rzeczy takie dzieją się z przypadkiem.
1: Przypadek? Nie sądzę. Kasia Stankiewicz, która zakochana była w muzyce od najmłodszych lat. Co ciekawe, już jako mała dziewczynka dawała się muzyce hipnotyzować.
3: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto to śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty i później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
1: W latach 90. wiele rzeczy działo się po raz pierwszy, dlatego tak doskonale, mimo upływu 30 lat, pamiętamy pewne rzeczy. Kasia Stankiewicz, jak słyszeliście, pamięta swój udział w Szansie na Sukces. Pamięta też doskonale pierwszy raz, kiedy zobaczyła się w telewizji.
2: To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino. Znowu muzyka spłynie z gwiazd.
3: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Siedzieliśmy... Telewizja. Siedzieliśmy wszyscy, cały Warius, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz. A oprócz tego ta piosenka i ten teledysk od samego początku miały niesamowitą moc i już mam wrażenie, że wtedy oglądając to przez ten mały monitor, mieliśmy wspólnie to wrażenie, że jest tam

0: To były lata 90. i nie ma co ukrywać, że Kasia Stankiewicz akurat tę dekadę darzy wielkim sentymentem.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo i że autorytety umierają i że nie mamy kręgosłupa, na którym który mógłby nas gdzieś w jakąś dobrą stronę prowadzić. Ja mam takie też wrażenie, że w zasadzie, jak nam historia pokazała, wszystko można zmieść z powierzchni ziemi, że w zasadzie tylko sztuka po nas może zostać. Natomiast w tym momencie mam takie obawy, że obecne lata pokazują, że ja się obawiam, co po nas, co będzie, tak? To nie ma znaczenia dla dzisiejszego pokolenia. Młodzi ludzie się nie zastanawiają nad tym.
0: I choć być może na lata 90. z perspektywy czasu patrzymy przez różowe okulary, bo w końcu obecnie trudno sobie wyobrazić, że nie ma internetu albo na przykład nie możemy wyjechać za granicę, bo nie mamy paszportu, to jednak lata 90. w muzyce stworzyły przecież największe gwiazdy, których słuchamy do dzisiaj.

0: Various Monks. Nasza podróż przez kilka dekad polskiej muzyki jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który bez wątpienia odmienił polską muzykę. Na scenie od kilku dekad, początek zespołu Various Monks, to jest jeszcze koniec lat 80. Chociaż jedna z najsłynniejszych wokalistek, czyli Anita Lipnicka, miała dołączyć do zespołu Various Monks później. Prócz Anity Lipnickiej w zespole śpiewała jeszcze m.in. Monika Kuszyńska.

0: I być może śpiewałaby do dzisiaj w zespole Various Manx, gdyby nie wydarzenia z maja roku 2006, kiedy to zespół Various Manx uległ wypadkowi. Najbardziej w owym wypadku ucierpiała właśnie Monika Kuszyńska. W 2010 ogłosiła oficjalne rozstanie z zespołem, a jej miejsce na krótko zajęła Anna Józefina Lubieniecka, która z zespołem nagrała jedną płytę. W czerwcu 2013 kolejną wokalistką zespołu Various Manx została Edyta Kuczyńska, występująca pod pseudonimem Eddie Anna. No i być może warto zapytać, dlaczego wokalistki w zespole Various Manx tak często się zmieniały?
1: Często się zmieniały. Myślę, że to wszystko zależy od spojrzenia na daną sytuację. To pytanie należałoby też po części zadawać dziewczynom, które odeszły z zespołu. Jedne by zechciały odpowiedzieć na to pytanie, inne nie, bo czas minął i trzeba się zająć swoimi sprawami. I ja myślę, że nie ma co się wdrażać w tę tematykę. Jesteśmy odpowiednikiem pewnej grupy, która zmienia tak często wokalistów. Nazywała się Toto. Śmieje się oczywiście. A my jesteśmy na rynku polskim i jak gdyby przychodzą do nas dziewczyny, niestety również odchodzą.
0: I nie ulega wątpliwości, że większość dziewczyn, które śpiewały w zespole Various Manx, stały się wielkimi gwiazdami.
1: Myślę, że dziewczyny gwiazdami się stają w momencie, w którym uczestniczą w tym życiu artystycznym, niezależnie od tego, czy byłyby w naszej grupie, czy też nie. Natomiast to najmniejszym takim akcentem dla zespołu jest to, że każde przyjście z wokalistek nie odbyło się bez echa, czyli to, co najważniejsze dla każdego artysty, to udany singiel. I o takim echu mówię, czyli jeśli singiel jest udany, jeśli zaczyna się podobać, zaczyna się to wszystko kręcić, tak było przecież troszeczkę narcyzmu teraz, przy piosence Zanim zrozumiesz, tak było przy piosence Orła Cień, tak było poniekąd przy Maju i przy Przebudzeniu.
0: A skoro już mowa o piosence Orła Cień, to ten właśnie utwór do dzisiaj uznawany jest za największy przebój zespołu Various Manx.

0: tak wielkimi przebojami artyści często mają problem, kiedy muszą wykonywać piosenkę po raz tysięczny na koncercie. Kiedyś zapytaliśmy Kasię Stankiewicz, czy na pewnym etapie koncertowania nie miała tej piosenki już serdecznie dość.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.

0: Lata płyną, a pewne piosenki po prostu się nie starzeją. Zresztą, co ciekawe, Robert Johnson, jeżeli chodzi o upływ czasu, ma pewną teorię, z której wynika, że nowsze niekoniecznie oznacza lepsze.
1: Ja ze swojej perspektywy mówię, że każda dekada coś nowego musi wnosić. To jest bezdyskusyjne. I każde pokolenie ma swoją wartość i swoją muzykę. I trudno z tym polemizować, natomiast to ją mówię jako człowiek, jako artysta. Nie do końca mnie przekonuje ten rodzaj muzyki, który obecnie panuje w świecie. Przy czym w świecie to tak chyba bym zaznaczył górnolotnie, gdyż jednak jest cała ogrom stacji radiowych, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, które grają muzykę środka i ci artyści, którzy tam się przedstawiają muzycznie, oni nie wzorują się na dzisiejszej elektronice, na tej plastikowej niejednokrotnie muzyce. Natomiast w Polsce jest to troszeczkę zawężony rynek, gdyż gdzieś tam bryluje kilka stacji, które mają najwięcej przekaźników, nazwijmy to brutalnie, w kraju. I niejednokrotnie te stacje wypaczają gust słuchacza, gdyż narzucają mu trendy, które są dzisiejsze, modne w muzyce. Natomiast nie zastanawiają się, czy aby na pewno wszyscy słuchacze chcą danej muzyki, danego wykonawcy słuchać. I to jest moja opinia. Myślę, że nie jest to odosobniona opinia. Natomiast powtarzam, każde pokolenie ma prawo i musi wręcz zmieniać się, i zmienia się również muzyka dla tego pokolenia, więc lata 90. były przeznaczone muzycznie dla innego słuchacza i my widzimy na koncertach, do jakiego przychodzą, co prawda przychodzą dzieci, przychodzą na nasz koncert, i to niejednokrotnie dzieci z rodzicami dzieci, więc 35+, i to jest chyba ten najwierniejszy, najwspanialszy słuchacz, ten już który oczekuje czegoś od muzyki, lekko wysmakowany, który potrzebuje wartości muzycznych, a nie ogląda tylko kolor sukienki, czy też kolor włosów w danym momencie i jakiś rodzaj baletu, czy jakiejkolwiek elektroniki, która goni gdzieś dookoła nas. Więc tak to krótko i zwięźle ująłem przez 8 minut.
0: Robert Johnson. No, mamy dużo czasu. Nasza muzyczna podróż z zespołem Various Manx jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj zespół, który na scenie jest od końca lat 80., bo przecież Warius Manx powstał w 1989. No ale jak pewnie pamiętamy, Anita Lipnicka, czyli pierwsza wokalistka tego zespołu, dołączyła do Warius Manx później. I wtedy pewnie nikt nie podejrzewał, że wokalistek w zespole Warius Manx będzie aż 5.

0: Muzyczny sen trwa już kilka dekad, choć Robert Johnson czas liczy odrobinę inaczej.
1: Był taki okres 5 lat, że tak powiem, wariusomanii i bardzo miło do tego okresu czasu wracamy, ale zawsze wiemy, że nie należy żyć przeszłością, zawsze należy patrzeć w przyszłość. To też, znowu powtórzę, to słynne hasło, jesteś tak dobry jak twój ostatni produkt. I trzeba się brać za to, co jest dzisiaj i co może być jutro.
0: A tak swoją drogą powiedzenie jesteś tak dobry jak twoja ostatnia piosenka jest znane za oceanem, wśród gwiazd i bardzo często powtarzane. Czy Robert Johnson uważa się za gwiazdę i co sądzi o tym słowie?
1: Nigdy tego nie lubiłem i nie uważam, że w Polsce istnieje odpowiednik słowa gwiazda, aczkolwiek w ogóle czy w świecie istnieje też, można by było polemizować z tym sformułowaniem. Gwiazda dla mnie to jest cały czas ciało niebieskie i może na tym byśmy poprzestali. Jeśli chodzi o sformułowanie takie bardziej żartobliwe, to gwiazda powinna przede wszystkim mieć to, na co zasługuje to określenie, czyli ja śmieję się czasami z rodzimych artystów, bo jak spojrzymy na porównanie, chyba że mówimy gwiazda krajowa, to wtedy to jakoś ładnie brzmi, bo jeśli sprawdzimy siebie na tle amerykańskich czy jakichkolwiek innych gwiazd, to jeśli sprawdzimy nie tylko stan konta, ale stan posiadania, stan czegokolwiek, to blado to wygląda i wolałbym nie używać sformułowań gwiazda do rodzimych artystów.
0: Gdyby na naszym lokalnym podwórku poszukać prawdziwych gwiazd, to z pewnością jedną z najjaśniejszych jest Beata Kozidrak. I co ciekawe, Beata Kozidrak i zespół Baim jest na liście ulubionych, ukochanych artystów Kasi Stankiewicz.
2: Znaczy, ja jestem pełna podziwu, dlatego że jest to osoba absolutnie naturalna, ciepła, taka jak jest, mam wrażenie, ona po prostu taka jest od wielu, wielu lat. Poza tym jej głos się nie zmienia. Baim i Kozidrak to jest brzmienie przecież z mojego dzieciństwa. Pamiętam piosenkę Nieba nie ma wody na pustyni i ona ciągle leciała w radio i ja pamiętam, że zastanawiałam się, o czym oni śpiewają, ale to nie miało znaczenia w zasadzie, że ja nic z tego nie rozumiem. Znaczenie miało to, że ten głos jest do dzisiaj i Beata nagrywa kolejne piosenki i nadal śpiewa w ogóle w ten sam ciepły, wyjątkowy, piękny sposób.

0: Zespół Various Banks w latach 90., jak słyszeliśmy już dzisiaj, w weekend potrafili zaśpiewać piosenkę Orła Cień kilkadziesiąt razy. O tym mówiła Kasia Stankiewicz. Po latach koncertują odrobinę mniej, ale i tak warto zajrzeć za tak zwane kulisy. Co Various Banks robią po koncercie?
1: W hotelu to raczej wypoczywam, ale nie uciekam tak panicznie po koncercie, ponieważ niejednokrotnie są prośby fanów o autograf albo jakieś wywiady, czy też zwykłe rozmowy z fanami, i nie może człowiek się zachowywać jak jakiś dzikus, tylko trzeba zachować się w miarę standardów, tak jak przystało na artystę.

0: Skoro już padło słowo miłość przed momentem, no to porozmawiajmy o miłości. Kiedyś z Robertem Janssonem ten temat poruszyliśmy, no i okazuje się, że doskonale pamięta swoją pierwszą miłość. To było na wakacjach.
1: A moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i byli tam towarzysze z młodzieżówki NRD i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. I co prawda niewiele tam mogliśmy się porozumieć, bo to był słodki wiek, tam 12 lat bodajże. Ale generalnie strasznie mnie to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek. Potem trzymanie się za rączkę, odprowadzenie do autokaru. No tak, pamiętam jak miała nawet na imię Katrin, więc wszystko się zgadza.
0: No wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Takie rzeczy po latach pamiętamy doskonale.

0: Dzisiaj podróżujemy w czasie przez kilka dekad, bo w końcu przypomnijmy, zespół Various Manx oficjalnie został założony w 1989 roku. No i wspominałem już, że na dekady lat 80. i 90. często patrzymy przez różowe okulary, ale zarówno Robert Jansson, jak i Kasia Stankiewicz zgodnie twierdzą, że nowsze nie zawsze oznacza lepsze.
1: Wiesz, jeszcze 40 lat temu artyści, w ogóle ludzie, zdarzało się, że mieli problem z dostaniem paszportu, nie mogli jeździć po świecie, natomiast teraz mamy łatwy dostęp do wszystkiego i mam wrażenie, że to nas bardzo mocno gdzieś tam rozprasza. Młodzi ludzie są w stanie wykonywać kilka rzeczy naraz. Potrzebują głównie obrazów, szybkiego przekazu i nie są w stanie się skupić. I mam wrażenie, że wielka odpowiedzialność chyba w dzisiejszych czasach spada na osoby, które tworzą muzykę, osoby, które muzykę promują, pokazują w telewizji czy w radio i tak dalej. Ja mam wrażenie, że misją tych ludzi powinna być edukacja. W momencie, kiedy Gusta, no rzeczywiście, jak jeździmy po Polsce, widzimy, jak to wygląda. W latach 90. zespół Various Manx był zespołem szlachetnego popu. Natomiast teraz okazuje się, że po tym czasie piosenki tego zespołu są jeszcze wyżej, tak? Że to już nie jest pop. Oczywiście nie ma co tutaj porównywać, bo nie o to chodzi, ale chodzi o to, że rzeczywiście jest dziś smutny jakby obraz tego wszystkiego, co gdzieś tam wycieka z odbiorników radiowych. Jest to przykre, no bo w zasadzie mamy wielki potencjał, mamy wielkich twórców, o których się nie mówi. Mamy bardzo bogaty underground, który nie ma dostępu do szerokich mediów i którego się nie chce pokazywać. Artyści najczęściej grają za darmo w niszy i to też jest bardzo ciężki rynek, który no nie daje możliwości zaistnienia dziś szerzej, mimo że ludzie mają coś mądrego i ciekawego do powiedzenia.
0: Zespół Various Manx dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie z apetytem na więcej, dlatego pewnie już za niedługo przyjdzie dopisać nowe rozdziały tej opowieści.
2: Pewnego razu w muzyce. Znowu jestem tam. Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: Sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.